brain cells.

0: Radio SK.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

0: Reklama.
1: Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy CAD i przetwarzanie obrazu. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
5: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
6: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
7: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
11: To będzie ostatnia reklama.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
12: I po reklamie.
13: SK Kraków News.
14: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
12: SK Kraków.
14: Nie zamierzam znikać z życia publicznego, deklaruje Aleksander Miszalski, były już prezydent Krakowa. Odwołany w referendum polityk był gościem Radia SK, gdzie tłumaczył się ze swoich decyzji w trakcie zakończonej porażką kampanii referendalnej. Chociaż wciąż planuje być aktywny politycznie, to jak tłumaczy, na razie chce odpocząć.
15: Przy mikrofonie Aleksander Ruszkowski, a moim i Państwa gościem jest Aleksander Miszalski, odwołany w referendum, były prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Panie prezydencie, na początek zapytam się, jak samopoczucie, jak spędził pan ostatni tydzień?
16: Samopoczucie? Stabilnie.
15: Stabilnie, czyli stabilnie. Emocje już opadły, tak?
16: Nie jest tak, że emocje opadły, ale to nie jest też tak, że jakoś strasznie to przeżywam psychicznie. W początku, jak zaczęła się ta akcja referendalna, wiedziałem, że może się to różnie skończyć, więc w jakimś sensie psychicznie się przygotowywałem, że może być wynik w tą albo w tą. I myślę, że ci, którzy mnie wysłuchali, zrozumieli, czemu pewne decyzje zostały podjęte i też przyjęli to, że pewne błędy zostały popełnione. No ale do oczywiście 30% Krakowian albo nie dotarło, albo nie chcieli tego słuchać, albo się nie zgadzają. Okej, przyjmuję, szanuję.
15: Właśnie, jak spędził pan ten ostatni tydzień? Co pan robił? Czy coś właśnie związanego z polityką, czy może raczej odpoczynek?
16: Trochę więcej może odpoczywam. Pierwszy raz miałem od dawna okazję skosić trawnik. Trochę jestem też chory, więc jakby nie za bardzo jest czas na taki aktywny odpoczynek, ale byłem w weekend w górach. Natomiast oczywiście oprócz tego cały czas zajmuję się polityką w tym sensie, że jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej. Już wprawdzie szeregowym, ale dalej członkiem. W związku z tym angażuję się w ten proces, w którym na końcu dobro Krakowa jest najważniejsze i chciałbym, żeby to nasz kandydat, kandydatka albo ktoś rozsądny wygrał te wybory.
15: Do wątku partii sobie jeszcze wrócimy, ale są też kwestie bieżące. Wrócimy sobie teraz do tematu referendum. Mam na myśli protest Komitetu Obrony Demokracji. Pan śledził to, co tam się dzieje?
16: Słyszałem o tym, że jest taka akcja. Zinformował mnie o tym kolega Edward Nowak, że taki protest przygotowują, ale nie zdążyłem śledzić tego, co się wydarzyło.
15: Rozumiem, ale...
16: W sensie wiem, że był pisany protest i że był bardzo duży materiał dowodowy, że to chyba liczyło ponad 1000 stron złamania ciszy referendalnej, jak rozumiem.
15: Czyli mówi pan, że duży materiał dowodowy. Liczy pan, że to może przynieść jakieś efekty?
16: Ja na nic nie liczę. To jest tak, że jakby ja się pogodziłem z werdyktem demokratycznym, w tym sensie, że jeżeli referendum jest wiążące i większość osób tam zagłosowała oczywiście za moim odwołaniem i spełni ten wymóg frekwencji, no to ja to przyjmuję. Natomiast oczywiście wiem, bo widziałem i wielu moich znajomych i wiele osób mi to sygnalizowało, że cisza referendalna i w sobotę i w niedzielę była wprost łamana wielokrotnie. To nie jest tak, że ktoś jeden wrzucił jakiś post, tylko to i partie, i płatne konta, i płatne filmy na YouTubie, i do wózka, do lokali, co jest zabronione ustawowo, i politycy, szczególnie Konfederacji, ale wielu różnych łamali tą ciszę wyborczą. Nie znam skali, od tego są analitycy i prawnicy, ale wiemy, że cisza referendalna i łamanie jest przesłanką do unieważnienia referendum, ale to nie jest moja ocena i ani nie jest moja prośba. Ja szanuję werdykt, ale z drugiej strony trzeba też szanować procedury demokratyczne. Czyli ja uważam, że na pewno w tej kampanii i w ciszy zostały zastosowane różnego rodzaju narzędzia, których do tej pory na taką masową skalę nikt nie używał w Polsce.
15: Jakie narzędzia?
16: Filmiki AI, sztuczna inteligencja i to nie tylko w internecie, ale również w gazetkach. Zdjęcie, że ja podkładam jakiejś rowerzyście nogę i ona wysypuje koszyk pomarańczy. Jakby tylko głupoty niby, ale to jest kreowanie wizerunku polityka poprzez różnego rodzaju czy zdjęcia, czy filmiki AI, nawet podpisywane, że są wytworzone. Ale kto to doczyta? Ludzie widzą no po prostu całą masę różnego rodzaju nasze radne, jak zostały potraktowane, co tam o nich pisano, jakie... No nie chcę nawet cytować, po prostu skala pieniędzy włożona w ten marketing negatywny, przecież nie w dyskusję merytoryczną o Krakowie, tylko w marketing negatywny i technologie, które w tej chwili są dostępne, niewątpliwie mały wpływ na to, ile przeciwników zmobilizowało się, albo ile osób zostało przekonanych do tego, że po prostu ja i Rada Miasta nie nadajemy się do niczego. To jest tylko czy aż 30%, 70% się na to jakby nie da nabrać, ale dalej referendum jest ważne, więc jakby to już nie chodzi nawet o to referendum, bo to jest decyzja sądu. Ale tu trzeba naprawdę dyskusji w debacie publicznej na poziomie ogólnopolskim, no gdzie jest jakaś granica? Czy można łamać ciszę wyborczą i referendalną? Czy można publikować sondaże w sposób wzorów matematycznych albo żartami?
15: No to już zinterpretuje sąd.
16: No tak, są przepisy, jest ustawa, która o tym jasno mówi, jest stanowisko PKW, które żeśmy przecież dostali z PKW przed referendum, o którym wszyscy wiedzieli, że zakazane jest publikowanie sondaży, zakazane jest zachęcanie do udziału w referendum i zniechęcanie, a już nie mówiąc o marketingu jakby stricte krytycznym wobec kogoś, bądź pozytywnym. Mhm. Ale to już nie jest moja, jakby ja tylko mówię to, co wiem, a sąd to jest od tego, żeby decydować.
15: No to może teraz przejdźmy z tego, jak tą kampanię prowadziła opozycja, do tego, jak prowadzili ją państwo, czyli pan i koalicja, ponieważ wróćmy się na chwilę trochę w czasie, do 2024 roku. Wtedy premier Tusk po wyborach samorządowych powiedział, że najbardziej cieszy się z Krakowa, Kijowa. Otrzymywał pan też od niego bardzo ciepłe słowa. Dlatego zaskakujący był praktycznie zerowy wkład premiera w kampanię referendalną. I skończyło się odwołaniem. Wczoraj powiedział pan, że nie ma pan mu tego za złe. Ale ja mam takie pytanie, czy zaangażowanie się Donalda Tuska mogłoby coś zmienić w wyniku kampanii?
16: Powiem więcej. To była moja prośba, żeby po prostu pan premier ani warszawscy politycy w tym referendum, żeby się w nie nie mieszali, bo to jest sprawa lokalna. To mieszkańcy Krakowa mają zadecydować, a jedyne, co mogłoby to wywołać, to sprowadzenie tego na tory polityczne. Koalicja Obywatelska kontra reszta świata. I tak na koniec trochę tak się stało, bo jeżeli porównamy sobie mapę wyborczą frekwencji w referendum, a mapę głosowania w drugiej turze na Karola Nawrockiego, prezydenta, to one są bardzo podobne. I nawet liczby głosów się zgadzają, bo w referendum wzięło udział 175 tysięcy, a Karola Nawrockiego w drugiej turze poparło 185 tysięcy w Krakowie. W związku z tym i tak na końcu skończyło się trochę polityką, no i to ze sondaży, które były publikowane, też wynika, że przede wszystkim odwołali mnie wyborcy PiS i Konfederacji. Częściowo, że również wyborcy partii Razem. Ale myśmy chcieli, żeby ta dyskusja była o merytoryce w Krakowie. O tym, jakie błędy popełniliśmy, z których się wycofujemy i jaki jest plan i wizja tego, co zrobić, jaka jest alternatywa. Nie chcieliśmy tego sprowadzać do walki politycznej, w związku z tym taka była prośba, by tutaj politycy z Warszawy niekoniecznie interweniowali czy komentowali i dlatego nie mogę mieć żalu.
15: Ale czy w takim razie może nie żałuje pan?
16: Nie żałuję. Nie żałuję, ponieważ co premier Tusk mógłby powiedzieć? Aleksander Miszalski jest od nas koalicji, jest fajny, jakby i dużo robi. I kogo miałby przekonać tym? Wyborców PiS i Konfederacji, którzy na końcu w większości mnie odwołali? Może udałoby się przekonać tych parę procent wyborców koalicji czy lewicy, którzy też nie byli zadowoleni z moich rządów. Obojętnie, czy dlatego, że mieli realne powody, czy ktoś gdzieś tam generalnie nimi manipulował. Bo realne powody też były. Ja nie mówię, że nie i że wszystko zrobiłem idealnie. Błędy są, ale raczej zmobilizowałby wyborców tych partii prawicowych do tego, żeby właśnie pójść mnie odwoływać. Więc no, po fakcie można oczywiście się zastanawiać, czy inna strategia byłaby lepsza.
15: No właśnie.
16: Ale że ta jednak była optymalna.
15: Była optymalna, czyli
16: nawet
15: myśli pan, że nawet gdyby próbował pan zachęcać wyborców koalicji, żeby poszli, zagłosowali, że tak, jesteśmy za zostaniem Aleksandra Miszalskiego, nie byłoby to optymalne.
16: Oczywiście w wyborach w drugiej turze prezydenckich Rafał Trzaskowski dostał w Krakowie 65% głosów. Więc gdyby udało się zmobilizować wszystkich wyborców koalicji, lewicy i wszystkich innych partii demokratycznych, może udałoby się to wygrać. Ale wiemy dobrze, że w sytuacjach referendalnych zmobilizowani są przeciwnicy, a zwolennicy bądź osoby neutralne, które uważają, że nic złego się nie dzieje, po prostu nawet nie znają tej daty, nie interesuje ich to. Mówią, jest okej, o co wam chodzi. I mają plany weekendowe, wyjeżdżają na wycieczki, na spacery. Nie jest łatwo zmobilizować w sytuacji niewyborczej, tylko referendalnej, gdzie nie głosuje się za czymś, tylko przeciw czemuś. Wyborców tych zadowolonych, średnio zadowolonych, neutralnych, myślę, że byłoby bardzo ciężko zmobilizować ich wszystkich w takiej liczbie.
15: Okej, rozumiem. No,
16: mimo tego, że może być ich więcej.
15: W takim razie, skoro już pomijmy może sam temat strategii i skupmy się na merytoryce, tutaj pan wśród głównych powodów porażki w referendum, oprócz właśnie narracji opozycji wprowadzenia SCT w takim kształcie, jakim było, i innych czynników, mówi pan, że gdzieś zawiodła komunikacja. Co pan przez to ma dokładnie na myśli? Co mogło być lepiej komunikowane? W jaki sposób?
16: Po jednej stronie mamy urząd, dysponujący pewnymi ograniczeniami budżetowymi, procedurami, no i krytykowany za to, że cokolwiek w urzędzie się pojawi informacyjnego, to jest nachalna propaganda. Po drugiej stronie mamy zaangażowanych przeciwników, partie polityczne, miliony, myślę, że spokojnie między 7 a 10, jeżeli by to oszacować, gazetki w każdej skrzynce, nie jedną, tylko 5 tytułów, które wszystko krytykują, wszystko prześmiewają, często manipulując, podając półprawdy lub nawet po prostu kłamiąc. Nawet nie wiadomo, kto to wydaje.
15: Jeszcze tylko panu przerwę, bo te gazetki to też był temat, który był podnoszony w kontekście właśnie komunikacji urzędu, prawda?
16: No tak, tylko że czym innym jest Kraków.pl, proszę sobie wziąć numer i przeczytać, co tam się pisze. W sensie informuje się o konkretnych wydarzeniach, o konsultacjach społecznych, o remontach, o inwestycjach. No to jest informator dla mieszkańców, a czym innym jest gazetka, w której tego się pisze: Miszalski ukradł, koalicja coś tam, kolesie, to nie działa, tam to nie działa, nic nie działa. Wszystko w mieście jest źle i no jakby to jest zupełnie inna skala jakby narracji. Nie racja, tylko narracja w tym wypadku wygrała. Ale czy zawiodła komunikacja? No tak. Na przykład nie byliśmy w stanie wytłumaczyć w tak szybkim czasie, jak działa strefa czystego transportu, że krakowianie są zwolnieni, na czym polega wielka korekta i tak dalej. Nawet był specjalny informator i list, który miał zostać dostarczony do mieszkańców, ale firma, która wygrała przetarg, dostarczyła go, szacujemy, w 10%. No i błąd, że nie było jakiej pociągnąć do odpowiedzialności, bo po prostu gdzieś ktoś w którymś momencie przetargu tego nie przypilnował. No i to są błędy komunikacyjne. Nie byliśmy w stanie się przebić z wytłumaczeniem, że chodzi o zdrowie mieszkańców, że te stare diesle, które niektórzy tak bardzo kochają, trują. Trują nasze dzieci, naszych seniorów, że przez to mamy astmę, że przez to mamy choroby układu krążenia czy nowotwory. Ta narracja się nie przebiła. Przebiła się ta o tym, że zabieramy komuś wolność. I okej, to jest też jakaś wartość i ktoś może woleć truć tym dieslem niż mieć zdrowe rodziny albo nie rozumieć tego, że to jest powiązane. Więc polegliśmy w komunikacji strefy czystego transportu i dlaczego ona jest ważna. Ale pewnie nie tylko w tej, bo zawsze ciężej jest sprzedać sukces niż porażkę. Polegliśmy w komunikacji, w wytłumaczeniu, co robi Aleksandra Twaruk w urzędzie i dlaczego jest dobrą rzeczniczką praw ucznia, że powołała 40 rzeczników praw ucznia w szkołach, że wdrożyła regulaminy w 45 chyba szkołach, że przeankietowała 15 tysięcy młodzieży, że robi coś i że wygrała dlatego, bo miała wizję i tak komisja ją oceniła, a nie dlatego, że miała trochę gorszy wynik testu. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że szczęsny Filipiak wprawdzie nie ma matury, ale jest ubezpieczycielem i miał zadanie doprowadzić regulamin ubezpieczeń w KHK i w spółkach córkach do takiego poziomu, by oszczędzać pieniądze. Polegliśmy w wytłumaczeniu, że przez to, że w Urzędzie Miasta zaczął przyglądać się regulaminom ubezpieczeń i kontraktom, zaoszczędziliśmy parę milionów złotych, bo od razu ubezpieczyciel obniżył składkę, jak tylko zobaczył, że ktoś się tym interesuje. Że w KHK udało się tak napisać regulamin, że ograniczyliśmy do zera ze 100 milionów ryzyka. Ryzyka w przypadku jakiejś tam katastrofy. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że radni, którzy gdzieś tam pracują, nie pracują u mnie, bo ja ich nigdy nie zatrudniałem, tylko pracują w jakichś agencjach ministerialnych, że na 150 dyrektorów i wicedyrektorów w urzędzie jedynie 5 jest z Koalicji Obywatelskiej, więc to żadna skala kolesiostwa, a w spółkach jest tak samo. To jest raptem parę osób, które z Koalicji Obywatelskiej pracuje na kluczowych stanowiskach w magistracie, żaden nie jest radnym, wszyscy mają kompetencje i każdy się broni osobno i mogę każdego osobno wytłumaczyć. Polegliśmy, nie byliśmy w stanie przebić się z tym merytorycznym tłumaczeniem, ale nie tylko mówię o tym. No, wiele kwestii, jak często opozycja zrzuca w sprawie metra, nic się nie dzieje. Analiza na ponad 100 stron przebiegu tras metra. 20 osób, które nad tym pracowały, specjaliści z Danii, z Holandii, z Warszawy. Pół roku prac ciężkich programowych na potokach pasażerskich jest. Ogłoszone przetargi na w tej chwili badania geologiczne, badania terenowe. Przecież to jest dokumentacja na setki stron. No przecież to, że nie wbiliśmy łopaty, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. A jednak część mieszkańców stwierdziła, że skoro miało być metro, a jeszcze nie Miszalski nie wbił łopaty, to znaczy, że nic nie zrobiliśmy. Ja mogę wymieniać dziesiątki spraw, które się wydarzyły, a w których jednak 30% mieszkańców uważa, że nic się nie dzieje. Więc polegliśmy komunikacyjnie.
1: No właśnie, ale to jest, tak się ładnie związało właśnie ta kwestia komunikacji i także kwestia metra, bo właśnie komisarz Stanisław Kracik powiedział ostatnio, że nie ma cienia nadziei, że uda się wbić pierwszą łopatę pod metro w 2030 roku, a to było jedne z tych sztandarowych, można powiedzieć, myśli, które były prezentowane właśnie przy metrze.
16: To ja muszę skorygować.
1: Skorygujmy w takim razie.
16: Oczywiście. W kampanii wyborczej, im więcej, obiecywałem 2028 rok, nie 30. Natomiast wydawało się wtedy, że będziemy w stanie wykorzystać decyzję środowiskową, która była procedowana. I na tym opieraliśmy swoje założenia. Przyszliśmy do urzędu. Zrobiliśmy analizę przebiegu tras. Okazało się, że ta trasa na Bronowice jest po prostu nierozsądna, nielogiczna, nieefektywna ekonomicznie, ani jeśli chodzi o potoki pasażerskie. Więc wybraliśmy nową trasę. Nowa trasa potrzebowała nowej decyzji środowiskowej. Tak. Po analizach okazało się, że na starej decyzji środowiskowej, ze względu na jej niestety różne błędy, no chociażby wychodzenie gdzieś w Parku Jordana przy stanku, nieuwzględnienie inwestycji przy Dolnych Młynów, nie da się je wykorzystać, więc musimy zacząć robić nową decyzję środowiskową. I ja powiedziałem wtedy, że realnym terminem jest 30-32. Po tym, jak wytyczyliśmy nowy przebieg, a prezydent Kracik doprecyzował, że jego zdaniem do 30 nie ma szans. To jest jego ocena. To wszystko zależy oczywiście od decyzji środowiskowej, ile ona będzie trwała. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo to jest prowadzone nie przez Urząd Miasta, miasta, w tym sensie, że metro proceduje się na poziomie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc jakby nie jesteśmy w stanie tego opowiedzieć. Jego opinia subiektywna jest taka, że do 30 nie zdążymy. Ja mówię o 30-32, więc nawet te dwa stwierdzenia się nie wykluczają, ale oczywiście w negatywnej narracji ktoś to wykorzystuje i pokazuje rozbieżność.
1: No dobrze, no w takim razie jeszcze odnieśmy się do tych innych kwestii, które zaczęły też właśnie troszkę wychodzić. Mówię tutaj o tym planie ogólnym, który ogólnie ma się średnio i oprócz tego jeszcze uruchomienie KST4 Mistrzejowice, które do niedawna wszyscy zakładali, że będzie to na czas, no a tu nagle wyskakuje opóźnienie 2 miesiące.
16: Nie ma sprawy. Plan ogólny. Przecież cały czas komunikowaliśmy, że planu ogólnego nie mamy gotowego. Opozycja żądała pokazania niegotowego dokumentu, a my mówiliśmy, on nie jest gotowy. Co tydzień spotykamy się z dyrektorami i rozstrzygamy kolejne kwestie. I pan komisarz prezydent Kracik mówi, plan ogólny jeszcze ma się średnio, jeszcze potrzebujemy miesiąca. Gdzie tu jest rozbieżność? Ja to cały czas mówiłem. Plan ogólny jest jeszcze niegotowy. A przynajmniej od tego, że mówiłem również, czego się nie wycofuję, że nie jest dobrym czasem do dyskusji nad planem ogólnym czas referendalny, bo każdy będzie chciał z niego zrobić populistyczne narzędzie walki. I dalej tak uważam. To była po prostu walka na populistyczne argumenty. Każdy by nic by nie tłumaczył, o co chodzi w planie ogólnym, każdy by wyciągał jakiś jeden argument i go przedstawiał. Więc jakby gdzie tu jest sprzeczność? Ja mówiłem, że planu ogólnego jeszcze nie mamy gotowego, a pan prezydent Kracik przychodzi i mówi, że plan ogólny ma się średnio. No jeszcze się ma średnio. Pewnie za 2-3 tygodnie, miesiąc będzie już dopięty, tak jak mówiliśmy, i pewnie w czerwcu zostanie pokazany.
1: Znaczy nie mówię tutaj, że to są sprzeczności bardziej. No to są takie kwestie, które, no chociażby właśnie ten plan ogólny, tutaj termin był na maj, prawda?
16: Termin to był dużo, dużo wcześniej, tylko że w tej chwili jest przesunięty na sierpień, z tego co wiemy. I oczywiście jeszcze czekają nas konsultacje i uchwalenie przez Radę Miasta, więc pewnie ten plan ogólny się spóźni. Natomiast wyszliśmy z założenia, że lepiej zrobić go bardzo dobrze, niż zrobić po łebkach i za wcześnie. Czy można było wcześniej? No, to wybraliśmy drogę bardziej skomplikowaną. Korygujemy, a w zasadzie piszemy nową strategię. Niektóre miasta tylko zrobiły plan ogólny, a my piszemy nową strategię. Strategia musi być spójna z planem ogólnym, bo i w strategii są mapy, i w planie ogólnym są mapy. I ona musi wynikać jedno z drugiego. I w pewnym momencie wyszliśmy, jakby mieliśmy dylemat, pokazywać dokumenty, które są niegotowe, a w zasadzie kończyć je na szybko i później mierzyć się z błędami, które by tam jeszcze były, albo trochę się spóźnić, ale jednak dopracować te dokumenty do finalnego stanu. I wybraliśmy ten drugi wariant, bo uważam, że na końcu ta odpowiedzialność za jakość tych dokumentów jest najważniejsza. No i tyle. A jeżeli chodzi o tramwaj Mistrzejowice, no tak, przypomnę, to nie ja podpisywałem tą umowę, tylko pan prezydent Majchrowski, a w zasadzie jego przedstawiciel w ZDMK. Następnie to zostało zepsute od samego początku. Nie było dobrych konsultacji. W związku z tym mieszkańcy zgłosili już po podpisaniu umowy liczne uwagi. Te uwagi ZDMK, jeszcze zanim byłem prezydentem i później również jak ja już byłem, zaczął zbierać. Okazało się, że trzeba skorygować projekt. Dodać ścieżki rowerowe, zmniejszyć liczbę pasów, zwiększyć ilość nasadzeń. No, w związku z tym wykonawca powiedział, okej, możemy to zmienić, ale to wymaga czasu.
1: Okej, tylko...
16: I pieniędzy.
1: Odnoszę się tutaj do tego 2-miesięcznego opóźnienia, które ostatnio wyszło.
16: Ale to nie jest 2-miesięczne opóźnienie, to jest opóźnienie już chyba roczne albo 1,5-roczne. Myśmy, znaczy ZDMK informowało, że na koniec czerwca jest w stanie zakończyć pracę, a nie puścić tramwaj. I ja nigdy nie komunikowałem, że on pojedzie od 1 lipca. Ja mówiłem, ZDMK i Gulermak mówią, że do końca czerwca będzie gotowe. I z tego co wiem, tego nie zmienili. Do końca czerwca mają w kontrakcie i mają zamknąć pracę. Jest problem z przyłączem Tauronu. I to było komunikowane ze względu na brak zgody spółdzielni. Ja nie wiem, czemu Tauron tej zgody spółdzielni nie załatwił wcześniej, bo na pewno byli o tym monitorowani, że potrzebujemy tego przyłącza, ale ze względu na brak przyłącza, no tramwaj może ruszyć dopiero później. Natomiast ja nigdy nie mówiłem, że tramwaj ruszy 1 lipca, że zacznie jeździć.
1: Pozostajemy jeszcze w tym wątku komunikacyjnym. Radna Aleksandra Owca w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdziła, że rządowe pieniądze na metro to obietnica, do której nie należy się przywiązywać. Czy w takim razie przyszły włodarz Krakowa powinien liczyć się z tym, że może zostać przypadkiem z dużą dziurą budżetową w projekcie za 14 miliardów złotych, bądź co bądź?
16: Krakowa nie stać na wybudowanie metra bez pieniędzy u innych albo rządowych. Mhm. To jest oczywiste.
1: Tak.
16: Oczywistym jest również, że nigdy nie powiedzieliśmy, że mamy obietnicę rządową. Obietnica jest na piśmie. Był jeden zespół, nie, wiele by było zespołów, ale jeden zespół parlamentarny do spraw metra w Warszawie, na którym 5 albo 4 wiceministrów i ministrów powiedziało, będziemy zabiegać o wpisanie programu metra do programu unijnego 10 miliardów euro dla Krakowa i innych miast w Polsce. To raz. Powiedział to również premier Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk, pan premier, jak był w Krakowie, powiedział: pomożemy w budowie metra. Ministrowie wszyscy to powiedzieli, ale przecież nikt z nas nie zakomunikował, że te pieniądze są zapisane już w dokumentach. Metro jest zapisane w dokumentach strategii dla Polski. To znaczy, że jest strategicznym projektem dla Krakowa i dla Polski. Ale środki są negocjowane w tej chwili w Unii Europejskiej. Jak zostanie ten program wynegocjowany przez polski rząd, to wtedy minister Drop z Ministerstwa Finansów powiedział, będzie wkład własny z budżetu centralnego. A ministrowie z MSWiA i z MONU powiedzieli, można jeszcze kasę z OLIOC na to dostać, czyli ochrona ludności i obrona cywilna. Ponieważ metro to również schrony. Jeżeli oczywiście nie udałoby się wynegocjować tego w programach unijnych i później pozyskać wsparcia rządu, to tak naprawdę ten projekt się nie wydarzy, bo trzeba by było, albo wydarzy się bardzo dużym kosztem, bo trzeba by było całą pieniądze ściągnąć z rynku prywatnego, z banków i może w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to będą bardzo duże koszty odsetek. I oczywiście można to dalej robić, ale wtedy będzie kosztować drożej. Więc to już oczywiście zadanie dla nowego włodarza, żeby przypilnować to, co myśmy rozpoczęli, czyli proces uzgodnień z rządem, żeby ten program był w Unii, no i później, żeby o niego zabiegać. Kraków jest przygotowany, mamy kolejne przetargi na te badania terenowe i tak dalej, na decyzję środowiskową, niedługo pewnie będzie ogłoszony, więc jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie najlepiej, jak można było przez ten czas, ale oczywiście pieniędzy jeszcze nie ma zapisanych.
1: Mm-hmm, no właśnie, ale czy jakiś list intencyjny nie wchodził w grę?
16: Ale list intencyjny, że za 3 lata, jak będziemy już po wszystkich decyzjach środowiskowych i przetargach, jeżeli Unia lepiej się zgodzi...
1: Lepiej mieć coś, niż nie mieć nic.
16: Ale za 3 lata będzie nowy rząd. W sensie, mam nadzieję, że ten sam, co jest. W sensie, że z opcji demokratycznej, ale są wybory po drodze. Jak w tej chwili ktoś poważny miałby podpisywać list intencyjny, że jeżeli my przygotujemy dokumentację, jeżeli Unia da nam pieniądze, to wtedy za 3 lata, bo wtedy mniej więcej one będą potrzebne, przyszły rząd da nam pieniądze. No przecież to jest niepoważne. Najpierw my odrabiamy zadanie domowe, czyli przygotowujemy dokumentację. Rząd w tym czasie negocjuje program unijny. My składamy wtedy wniosek do rządu, żeby w tym programie unijnym być i wtedy się podpisuje coś. Ale najpierw się odrabia zadanie domowe i przygotowuje dokumentację własną i czyni zabiegi polityczne, a nie uzgadnia jakieś memorandum.
1: Dobrze, to może wyjdźmy na chwilę z tej Unii Europejskiej, wróćmy sobie do Krakowa i tego, co się dzieje tutaj. Chciałem odwołać się troszeczkę do planowania przestrzennego, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy parę protestów. Protest rodowców, działkowców pod magistratem. Był także protest przedsiębiorców dotyczący masterplanu Płaszów Rybitwy. I to są jakby tylko pojedyncze kwestie. Oczywiście mówimy tutaj też o wysokich cenach za metr kwadratowy. Oczywiście wiemy, że w całej Polsce jest drogo, ale wciąż Kraków dogania Warszawę. I tak się zastanawiam, czy nie myśli pan, że ta polityka planowania przestrzennego w mieście powinna być poprowadzona w jakiś inny sposób? Może komunikacyjnie też tutaj było jakoś lepiej to komunikować, bo kiedy byłem na tym proteście działkowców, widziałem nawet, jak pan rozmawia, no i wychodziło na to, że po prostu tutaj były jakieś znowu duże nieporozumienia komunikacyjne i rzeczy, których, problem, których można było sobie oszczędzić na dobrą sprawę.
16: Jeżeli opozycja, inicjatorzy referendum, nie były konkretne osoby, ale osoby, które były zainteresowane referendum, puszczają w obieg takie informacje, że w planie ogólnym, że my go ukrywamy, ponieważ chcemy zabudować ogródki działkowe, co jest bzdurą oczywiście wierutną, no to ja się nie dziwię, że działkowcy nie się wkurzyli, ale bardzo łatwo jest wywołać tego typu emocje społeczne, rzucając taki fake news. No i przyszli, no więc osobiście im wytłumaczyłem, że po pierwsze nikt tego nie zamierza, że po drugie możemy się spotkać na ławce dialogu i wyjaśnić każdą z tych kwestii, każdą osobno, bo z jednej strony to jest drożdżownia, z drugiej strony to jest kolejarz, z trzeciej strony to jest Piast, Zakole Wisły i wiele, wiele innych ogródków, które mają różne problemy. Problemy z własnością gruntów, problemy z drogami dojazdowymi, problemy z różnymi właścicielami, którzy gdzieś tam coś wykupili, czy po prostu inne techniczne. No i na ławce dialogu, na spokojnie, 2 godziny wyjaśniliśmy każdą wątpliwość i ustaliliśmy, co z nią zrobić. Niektóre da się rozwiązać łatwiej, niektóre gorzej. Ale taki dialog jest czymś, co ma sens. A taki dialog, że ktoś rzuca w internet bombę zapalną, chcą wam zabrać ogródki, Miszalski to zło, no to jest niestety manipulacja i populizm.
1: Oczywiście, że... Dla przedsiębiorcy?
16: A przedsiębiorca, tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana. Tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo dotyczy realnie wizji jakby miasta Krakowa i całego obszaru Płaszowa Rybitw. Z jednej strony mamy Bagry, Prokocin Bieżanów, ale też Przewóz czy Złocień. I mieszkańcy wszystkich tych terenów mówią, nie chcemy transportu, nie chcemy przemysłu, nie chcemy transportu przemysłowego oczywiście, nie chcemy przemysłu, nie chcemy odoru i weźcie ten przemysł stąd i dajcie gdzieś indziej. I oczywiście Ciężko jest zdiagnozować na ten moment, kto bardziej jest sprawcą na przykład odoru. Czy to oczyszczalnia Płaszów, którą w tej chwili jako miasto hermetyzujemy, czy to są te firmy śmieciowe, które twierdzą, że mają na tyle dobre systemy, że nie są za to odpowiedzialni, czy garbarnia, czy jeszcze jakieś inne źródło. Ale mieszkańcy nie chcą tamtego przemysłu. A z drugiej strony mamy ten przemysł, bardziej mniej uciążliwy i przedsiębiorców, którzy tam pracują i zatrudniają ludzi. I dostali kiedyś od miasta niejako gwarancję, że tam będą mogli pracować. Ale później wybudował się Złocień. Tam już mieszka parę tysięcy ludzi, a pewnie nawet może więcej niż parę. I będzie mieszkać coraz więcej. I parki, różne jakby bloki tam przy Saskiej, Lipskiej, Myśliwska i tak dalej. Tam się bardzo dużo pobudowało. No i teraz trzeba znaleźć rozwiązanie. Jak z jednej strony zaspokoić tych mieszkańców, których coraz więcej tam jest i chcą większego komfortu, a z drugiej strony jak nie szkodzić tym przedsiębiorcom. Więc ta dyskusja trwała. Sam byłem na wielu spotkaniach. Na ławce dialogu na Złocieniu. Spotykałem się z przedsiębiorcami. Nie jest łatwo osiągnąć taki kompromis. No, w tej chwili jakby nowa ekipa będzie musiała sobie z tym poradzić i podjąć jakieś decyzje. Proces został przerwany. Ktoś będzie musiał ogłosić plan ogólny i pokazać, co tam planuje. I albo jedni, albo drudzy będą niezadowoleni.
1: Czyli nie ma dobrego wyjścia.
16: Dobrym wyjściem jest tylko rozmowa, dialog i porozumienie się z przedsiębiorcami, tak żeby ci najbardziej uciążliwi albo nie szkodzili mieszkańcom i pozostali tam, albo żeby przenieśli swoje zakłady w perspektywie, mówimy o perspektywie 15-20 lat. Przecież nie od razu, przecież to tak nie działa. Więc muszą być zabezpieczeni, no bo poinwestowali tam dziesiątki milionów złotych, a niektórzy może nawet więcej. A jeżeli tam zostaną i wszystko zostanie jak było, to mieszkańcy tych osiedli będą na pewno niezadowoleni w dalszym ciągu. Więc to był proces, który w trakcie został przerwany.
1: Dużo teraz rozmawialiśmy o transporcie, o przestrzeni, natomiast jeszcze jedną taką kwestią, która była podnoszona mocno przez opozycję, była kwestia mecenasa Kamila Kociołka. Doszło do rozwiązania umowy, to już wiemy. Najnowsza wersja jest taka, że to mecenas sam rozwiązał umowę i chodzi mi tutaj o sam termin rozwiązania tej umowy, co miało miejsce po ogłoszeniu Stanisława Kracika komisarzem. Więc skoro mecenas rzekomo sam składa wypowiedzenie w momencie, w którym pan traci stanowisko, to czy to nie dowodzi trochę, że jego rola w magistracie była związana z pana osobą, a nie do końca może z obiektywnymi potrzebami miasta, no bo jednak miasto to jest ciągłość.
16: Dowodzi, ale przecież od początku mówiłem, że pan mecenas Kociołek został zatrudniony dlatego, bo go znałem i mu ufałem i wchodząc do urzędu potrzebowałem prawnika, który będzie wszystkie dokumenty analizować i dostarczać mi wiedzę na temat tego, co tam jest, ponieważ nie znałem prawników, którzy byli tam zatrudnieni. Oczywiście po jakimś czasie już więcej tych osób znam, ale trzeba mieć do kogoś zaufanie. Zaufanie takie nie tylko zawodowe, ale też takie trochę personalne. Pan Kamil Kociołek, pan mecenas Kociołek, wszyscy się strasznie bulwersują, że zarobił tam 250 tysięcy, ale nikt nie podaje, że jest to kwota za 2 lata albo 2,5 roku. To wychodziło, jeżeli ja sobie to dobrze policzyłem, 6500 zł miesięcznie. Czy to jest pensja na prawnika wygórowana? No proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo moim zdaniem nie. Inni się oburzają, że nie ma opinii prawnej. Nie ma, w sensie są pojedyncze, bo ja go nie prosiłem, ponieważ on w systemie, zarejestrowany normalnie jako ogniwo systemu w EZD, sprawdzał każdy dokument, który do mnie trafiał. I albo go akceptował, albo do mnie przychodził i mówił, tu jest jakiś problem, tu wstrzymuję, bo muszę sprawdzić te przepisy, albo coś cofał i blokował. Jak miałem mieszkańców, którzy przychodzili z konkretnym problemem, to wzywałem mecenasa Kociołka, który siedział obok, i w sensie blisko, i on mi wtedy na bieżąco objaśniał te kwestie. Co można zrobić, a czego nie możemy zrobić. Jak potrzebowałem podejmować ciężkie decyzje, o na przykład zwolnienie pani dyrektor Maszy Potockiej, albo dyrektora Lecha Kucharskiego, to on przygotowywał jakby podstawy, ale ja nie prosiłem go o te podstawy na piśmie, bo ja nie potrzebowałem mieć podkładki, tylko potrzebowałem wiedzieć, co możemy zrobić. Oczywiście gdzieś tam czasem jakieś notatki miał i na pewno ktoś to jeszcze pewnie będzie sprawdzał, więc na pewno chyba sprawa jest w prokuraturze więc na pewno wszystkie te sprawy widzą, ale on w systemie zaakceptował 5 czy 6 tysięcy rekordów, które przez niego przechodziły. Każdy z tych dokumentów musiał przeczytać i sprawdzić, bo brał za to odpowiedzialność przede mną i no na szczęście nie popełniliśmy żadnego tego typu błędu prawnego, mam nadzieję. Natomiast ani nie zarabiał kokosów, był tam właśnie po to, żeby był moją zaufaną osobą. Jeżeli ja zostałem odwołany, on stwierdził, no to w takim razie jego rola w urzędzie się kończy, bo urząd ma swoich prawników. Poza tym pan mecenas Kociołek był jeszcze w jednej ważnej sprawie dobry. Mianowicie często utarło się w magistracie w Krakowie takie powiedzenie, że się nie da. I często prawnicy, którzy są zachowawczy, trochę bardziej konserwatywni i bezpieczni, ja nie mam nawet o to do nich pretensji, bo są dobrymi prawnikami, ale raczej chronili funkcję prezydenta, mówiąc, żeby pewnych rzeczy nie robić. A ja chciałem kogoś takiego, kto jest trochę młodszy i który powie, da się. Mamy taki pomysł prawny, jak to zrobić i to będzie okej. No i od tego był. No, rozstał się z urzędem, ponieważ mnie już tam nie ma. No ja nie widzę w tym nic dziwnego.
1: To było po prostu w ramach wyjaśnienia.
16: Jasne. Ja trochę żałuję, że niestety w kampanii referendalnej wielu tych kwestii nie mogłem wyjaśnić na żywo, bo albo nikt nie słuchał, albo ta cała trochę agresywna propaganda przykrywała wszelkie merytoryczne tłumaczenia. Bo ja naprawdę nie mówię, że nie popełniłem błędów, bo tu na pewno się zdarzyły, ale w większości tych spraw, o które część Krakowa ma pretensje, to ja mam zupełnie czyste sumienie i wiem, że większość tych rzeczy się po prostu broni merytorycznie i jestem w stanie każdą udowodnić.
14: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
13: SK Kraków News.
14: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
13: SK Kraków.
14: Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski i wpadli przez aplikację. Rozpoczął się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też jego żona Ewelina J. oraz Maciej K. i Marek Z. Śledczy szacują, że wartość przemycanych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
17: Anna Pałka, prokurator prokuratury okręgowej w Tarnowie. Grupa liczyła kilkanaście osób. Kierującym grupą był właśnie Michał J., który będzie zasiadał na ławie oskarżonych. Część grupy została już osądzonych, natomiast Michał J. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania z uwagi na to, że ukrywał się wraz z małżonką na terenie Hiszpanii w okolicach Alicante. On ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się przemytem hurtowych ilości narkotyków, głównie marihuany, ale nie tylko, z terenu Hiszpanii do Polski. To były wartości wielu milionów, ponieważ to były setki kilogramów, setki po prostu, ja już nawet nie wiem, czy nie tony narkotyków, i wykorzystywane były głównie transporty legalne, ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione w tym celu i służące tylko do przemytu narkotyków, które miały specjalne skrytki.
18: Adwokat Filip Duski. Mój klient z wątkami, które są głównym wątkiem tego postępowania, już po zarzutach widać, że nie ma absolutnie nic wspólnego. I teraz to, że ten akt oskarżenia, w tym akcie oskarżenia jest połączony z pozostałymi oskarżonymi, jest moim zdaniem niezasadne z punktu widzenia tak zwanej ekonomiki procesowej, patrząc od strony obrony. Mamy obronę obligatoryjną, czyli musi być obrońca ze względu na treść zarzutów, natomiast 95% czasu trwania rozprawy w ogóle się do mojego klienta nie odnosi.
17: Cała sprawa została ujawniona dzięki materiałom, które strona polska, polski wymiar sprawiedliwości uzyskał od FBI. Były to materiały nagrywane i utrwalane na serwerze w jednym z krajów europejskich, pozyskane ze specjalnej aplikacji Anom, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez skruszonego przestępcę i została upowszechniona wśród przestępców wyższej rangi, praktycznie najwyższej rangi na całym świecie, dlatego że aby wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendację wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
18: Powinien być odrębny akt oskarżenia skierowany wyłącznie co do mojego klienta, ewentualnie co do innych osób, które, jak prokuratura twierdzi, współpracowały z nim. A połączenie tych spraw powoduje, że przez większość czasu mój klient i ja jako jego obrońca nie robimy na tej sali nic.
17: Żona tego kierującego grupą, Ewelina J., pomagała w cudzysłowie mężowi w prowadzeniu interesów, zwłaszcza, że ona przebywała na terenie Polski początkowo, a on w Hiszpanii, więc wszystkie sprawy organizacyjne na terenie Polski organizowała Ewelina, między innymi dostarczała telefony z tą aplikacją Anom do innych członków grupy.
14: Do tej pory odczytano pełny akt oskarżenia i wysłuchano wyjaśnień jednej z zatrzymanych osób. Następny proces w sprawie Smoka ma odbyć się 12 czerwca.
13: To jest SK Kraków News. To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
14: W okresie od stycznia do marca 18 pacjentów hospitalizowano z powodu zakażenia wirusem HIV w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Z powodu pełno rozwiniętego AIDS w tym czasie zmarły 3 osoby. Problemem często nie jest sam wirus HIV, a zbyt późna diagnoza. Nie mamy tygodnia, w którym nie mielibyśmy zakażonych pacjentów na oddziale, mówi naszej reporterce Monika Baciąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
19: Faktycznie od 2024 roku obserwujemy wzrost zakażeń wirusem HIV, w tym takich zakażeń, które diagnozowane są bardzo późno w pełnoobjawowym AIDS. W roku bieżącym, w ciągu pierwszych 3 miesięcy hospitalizowaliśmy w naszej klinice aż 18 pacjentów z powodu nowo zdiagnozowanego zakażenia HIV. Większość z nich to byli pacjenci z pełnoobjawowym AIDS, aż 3 osoby umarły z tego powodu.
20: Czym jest wirus HIV i czym jest AIDS? Bo myślę, że sobie to musimy troszeczkę rozgraniczyć.
19: Wirus HIV jest to retrowirus, który pojawił się w populacji ludzkiej w związku z przeskoczeniem gatunku, czyli wirus, który występował u zwierząt około roku 1920 spowodował zakażenie ludzi i rozprzestrzenił się potem, powodując światową pandemię. Samo zakażenie HIV doprowadza do uszkodzenia układu odpornościowego i w konsekwencji pojawia się choroba, czyli AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności.
20: Jakie są w ogóle objawy? Czy my możemy wiedzieć w jakiś sposób, że coś może być na rzeczy?
19: Kiedyś się dowiemy, ale to może być za późno. Czyli choroba rozwija się podstępnie. Do rozwoju pełnoobjawowego AIDS może dojść po 7, 8, 10 latach od trwania zakażenia. Dlatego najlepszą strategią jest wykonywanie sobie okresowo testów w kierunku zakażenia HIV. To jest choroba, która przenosi się obecnie przede wszystkim drogą kontaktów seksualnych. Jeżeli jest się osobą aktywną seksualnie, to nawet w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu możemy poprosić o wykonanie takiego badania.
20: Takie badanie wykonuje się normalnie z krwi?
19: Tak, jest to proste badanie. Są teraz też również dostępne szybkie testy, które możemy sobie kupić w aptece i sami wykonać to badanie. W chwili obecnej mamy dostępne leki antyretrowirusowe. To są leki, które doprowadzają do całkowitego zahamowania namnażania się wirusa w organizmie pacjenta. Taka osoba w dobrym stanie zdrowia żyje do końca swojego życia, co oznacza, że czas przeżycia jest porównywalny do populacji ogólnej.
20: Czyli to już trochę się zmieniło przez te lata, bo kiedyś mówiło się, że HIV, AIDS to już jest wyrok, prawda? Teraz faktycznie to leczenie poszło do przodu.
19: Jest to leczenie proste, bardzo skuteczne. Jedynej rzeczy, jakiej nie potrafimy w tej chwili zrobić, to wyeliminować kompletnie wirusa z organizmu pacjenta. Ale żeby skutecznie pacjenta leczyć, musimy wiedzieć, że jest zakażony. I takie kierowanie się stereotypami, że zakażenie HIV dotyczy tylko i wyłącznie określonych grup osób, powoduje, że na nasze oddziały trafiają na przykład kobiety po 40-50 roku życia. Osoba zakażona HIV, która jest rozpoznana i skutecznie leczona antyretrowirusowo, przestaje być zakaźna dla swoich partnerów seksualnych.
20: AIDS, jakie są w ogóle objawy tej choroby? Co ona już powoduje, jak już faktycznie stwierdzimy, że pacjent jest chory? I czy jacyś pacjenci obecnie przebywają w waszym szpitalu?
19: Tak jak powiedziałam, od początku roku chyba nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli kilku pacjentów z pełnoobjawowym AIDS, czyli odpowiedź tak, przybywają i to nie jeden, tylko kilku pacjentów, którzy są rozpoznani właśnie w stadium takim zaawansowanym choroby. Wirus HIV doprowadza do niszczenia takich komórek odpornościowych, czyli objawy, jakie się pojawiają, to mogą być ciężkie zakażenia takimi patogenami, które zwykle u osób immunokompetentnych nie powodują żadnych objawów chorobowych, ale to również mogą być schorzenia nowotworowe, powikłania neurologiczne.
20: A czy on jest dziedziczny w jakimś stopniu, czy na przykład osoby, które chcą mieć dziecko, czy to dziecko jest wtedy narażone, jeśli któryś z rodziców na przykład jest nosicielem tego wirusa, bądź jest właśnie tutaj chory?
19: Do zakażenia dziecka może dojść, ale wtedy, kiedy zakażona jest kobieta w ciąży. Czyli to jest bardzo ważne pytanie, bo każda kobieta w ciąży powinna mieć wykonany test w kierunku zakażenia HIV dwukrotnie. Na początku ciąży i w ostatnim trymestrze. I my również nakłaniamy, żeby ten test w kierunku zakażenia HIV wykonał partner kobiety w ciąży, bo może się zdarzyć sytuacja, że dojdzie na przykład do zakażenia już po połogu, kiedy kobieta karmi piersią. Taki przypadek niedawno w Polsce był, dlatego ta strategia testowania obu partnerów jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli my wiemy, że kobieta w ciąży jest zakażona HIV i zaczniemy ją leczyć skutecznie, to nie ma ryzyka przeniesienia zakażenia HIV na dziecko. To jest bardzo ważne. Dzieci zakażone HIV muszą brać leki antyretrowirusowe od samego początku swojego życia. No i jest to problem, który będzie się ciągnął za nimi w okresie nastoletnim, wtedy, kiedy będą wkraczali w swoje dorosłe życie, zaczynały być aktywne seksualnie.
14: Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia od 1985 roku do końca 2024 zakażenie wirusem HIV stwierdzono u ponad 35 tysięcy mieszkańców Polski, z których ponad 4 tysiące było chorych na AIDS. A z Moniką Bosiągą-Jasik rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
14: To miejsce, które stawia nas na nogi. Tak o krakowskim Centrum Zdrowia w Biegu mówi Jarosław Kowalski, jeden z beneficjentów Fundacji Poland Business Run. To pierwsza w Polsce placówka, która specjalizuje się w rehabilitacji osób po amputacji kończyn i po mastektomii. Beneficjenci otrzymują tam pomoc medyczną, społeczną i psychologiczną.
21: Jarosław Kowalski, jestem osobą niepełnosprawną, jestem beneficjentem Fundacji Poland Business Run. Przyjechałem do Krakowa z Zawiercia. Po amputacji, no to jest taki okres, że człowiek nie wie, co ma robić, prawda? No i w domu siedząc sobie nudziłem się, no więc komputer, internet i zacząłem szukać jakichś placówek, która by mi zapewniła jakąś rehabilitację. No i natrafiłem na Fundację Znowu w Biegu. Zadzwoniłem do nich oczywiście, oni mnie skierowali do Fundacji Poland Business Run. Zadzwoniłem do nich, tam wtedy pracowała taka fajna dziewczyna Klaudia Kaniewska i ona mnie po prostu pokierowała, co ja mam zrobić. Przysłała mi wniosek, takie tak zwane porozumienie, które musiałem wypełnić, prawda, odesłałem z powrotem, no i okres oczekiwania. No to komisja po prostu weryfikuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. No i trafem tak się udało, że dostałem się. I taka pierwsza moja przygoda właśnie z Fundacją Poland Business Run.
14: Jak wyglądał u Pana w ogóle ten moment po amputacji? Co Pan czuł, jeśli w ogóle chce się Pan tym podzielić? Bo no, ja rozumiem, że to może być trudny też temat do rozmowy.
21: To znaczy tak, na pewno nie wszyscy chcą do tego okresu wracać, prawda? Bo to jest bardzo duża trauma. Jeżeli powiedzmy w jeden dzień się rano jeździ samochodem, a na drugi dzień już się nie ma nogi i po prostu człowiek jest uziemiony, jak to się mówi. No tak się stało, amputacja, no ale dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, prawda, no jakiś ten okres pierwszy został przełamany. No jest to bardzo ciężki okres, prawda, bo to różne myśli chodzą po głowie, co będzie, jak to będzie, prawda, no ale pomału człowiek się po prostu, no musi z tym oswoić, bo innego wyjścia po prostu nie ma.
14: Agnieszka Bleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.
22: Od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywa się pięknie Znowu w Biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
23: Oprócz Poland Business Runu, to też szereg innych inicjatyw, o których już tutaj niejako powiedziałyśmy, bo faktycznie ten cały wątek ze Znowu w Biegu, organizacja przez Was różnych turnusów rehabilitacyjnych i tak dalej, to są te kolejne pola waszej działalności nie zamyka się pani tylko na Poland Business Run, tylko jednak przez te 15 lat udało się bardzo rozszerzyć tę działalność.
2: No jak sobie tak siedzę i teraz zbieram przez te 15 lat, takie robimy podsumowania, to faktycznie aż jesteśmy trochę zadziwieni, że sporo tych projektów, ale najbardziej nas cieszy to, że wszystkie te projekty są z potrzeby, bo my odsłuchiwaliśmy potrzeb. Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało w ten sposób, że nasi beneficjenci, jak stanęłam przed nimi i zapytałam pewnego razu, jak robimy takie spotkanie dla nich, czego wy byście jeszcze potrzebowali, w czym wam możemy pomóc? I odsłuchaliśmy wtedy, że nie mają dobrej rehabilitacji, że co z tego, że my płacimy jakimś podmiotom zewnętrznym za tą rehabilitację, ale tam nie ma specjalistów, którzy umieją pracować z ludźmi po amputacjach. I tak stworzyłam jedyny w Polsce ośrodek, który przyjmuje ludzi z całej Polski, teraz przyjeżdżających do nas na turnusy rehabilitacyjne. Mam ogromną przyjemność, bo to znowu ludzie. Pracować z cudownymi kobietami, które przewodniczą tam temu miejscu. Ania Orzechowska, która się tym miejscem zajmuje. Agnieszka Wnuk z Kardashianek, która jest super specjalistką, wykładającą na UJ-cie i rozwijającą swój doktorat też w obrębie pracy z osobami po amputacjach. I cudowny zespół rehabilitantów, który dziewczyny tam powołały do życia, plus psychologów, dietetyków, no wszystkich tych osób, które potrzebujemy do tej ścieżki pomocowej i do wsparcia. I to jest coś kapitalnego, bo dajemy taką komplementarną absolutnie pomoc. No teraz ostatnio mamy jeszcze żołnierzy, więc to też pokazuje, że no, ta nasza rzetelność została nagrodzona bardzo i zaufała nam też ta grupa, która ma no, też problemy, mamy wojny jedną, drugą. I też u nas pojawiają się po to, żeby wrócić do takiej pełnej sprawności. Także to jest w ogóle fantastyczne, że jesteśmy w stanie to rozwijać, a przy tym znowu konferencja, tym razem bardzo, bardzo merytoryczno-dydaktyczna forum amputacji, które robimy. Zrobiliśmy już 8 raz to forum, mamy specjalistów z całego świata, którzy do nas przylatują i znowu wymieniają doświadczenia i wiedzę, jak najlepiej tą grupę osób opiekować.
21: Turnusy rehabilitacyjne to samo odbywają się w Fundacji Znowu w Biegu. No, można powiedzieć, super sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego turnusu, to ja polecam tą firmę, dlatego że pracuje tam młoda kadra. Wszyscy młodzi ludzie, którzy, jak to się mówi, chce się po prostu. Oni dbają o człowieka. Każdy, który tam przyjdzie, powiedzmy, on przychodzi o kulach, a po tygodniu wychodzi bez kul już. No tak przenośni, powiedzmy, to można tak powiedzieć. Na pewno stawiają na nogi. No dużo, dużo, dużo po prostu pomagają. Oni tłumaczą, co trzeba robić, jakie ćwiczenia trzeba robić, prawda, żeby po prostu podtrzymywać to, co się u nich już po prostu wywalczyło, co się stworzyło u nich, żeby to w dalszym ciągu było i żeby było coraz lepiej. Ja już byłem w sumie 3 razy na tym turnusie rehabilitacyjnym. Pierwszy, no to jest wiadomo, siłowy, utrzymywanie równowagi, bo to jest ważne, jeżeli się chodzi z protezą, prawda, jak to tam już kto chce wiedzieć. No musi być równowaga, musi być obciążenie protezy, tego kikuta, który jest w protezie, prawda, utrzymywanie równowagi, bo to też jest też ważne. Chodzenie, nauka chodu z protezą, prawda? I poza tym wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha, prawda, pośladków, takie fachowe określenia, gdzie oni po prostu się na tym znają i wiedzą po prostu, co z człowiekiem trzeba zrobić. No.
23: Jaką rolę odegrali tutaj specjaliści, z którymi się pan konsultował, u których się pan leczył?
21: Bardzo dużo. Dzięki nim, można powiedzieć, ja chodzę w tej chwili, a tutaj przyszedłem dzisiaj o kuli, prawda, ale staram się chodzić bez kul. Takie zabezpieczenie jest ta kula, prawda? Ale bardzo dużo zyskałem od tym. Ja już po prostu mogę chodzić bez kuli. Staram się po prostu chodzić bez kuli, staram się chodzić na spacery, prawda? Ostatnio nawet żeśmy z fundacją byli w Dolinie Kościeliskiej, gdzie się po prostu z kijkami te 8 kilometrów, czy tam bodajże, no tyle chyba było. Przeszliśmy, prawda? I jest coraz lepiej, no można tak powiedzieć. No oni stawiają na nogi ludzi. No mogę to tak śmiało powiedzieć, nie będę kłamał, ale oni stawiają na nogi ludzi.
23: Z tego, co wiem z różnych źródeł, to miał pan marzenie, żeby wrócić do prowadzenia samochodu. Udało się je spełnić?
21: To było moje największe marzenie, dlatego że przed amputacją myśmy z małżonką dużo podróżowali po kraju. Mamy dużo znajomych w całym kraju, można tak to powiedzieć. No i udało się nabyć samochód z tak zwaną skrzynią automatyczną, gdzie został on przerobiony. na sterowanie lewą nogą, mogę sobie sterować lewą nogą, prawda? No i jeździmy, no do Krakowa jeździmy, prawda, samochodem, nie musimy pociągiem jeździć, tylko wsiadamy i przyjeżdżamy na każde zawołanie, na każdą prośbę, na każdą imprezę, jaka tylko jest organizowana przez fundację, przyjeżdżamy i to sprawia frajdę, no. To mi największą frajdę sprawiło, że po prostu mogę w dalszym ciągu jeździć samochodem, bo tak jak mówiłem, że stało to się tak, ta moja amputacja, że z dnia na dzień zostałem pozbawiony mojej największej przyjemności, jaką była jazda samochodem.

0: mówi, tak jak obserwuje, to dużo działa pan społecznie, czyli lubi pan pomagać, prawda?
1: Ja zawsze lubiłem pomagać innym ludziom, no dlatego tak nawet fundacja, nie chcę tylko brać od fundacji, prawda, to co tam, no nie powiem, że mi się należy, prawda, ale to co oni dają, ale chcę też dać coś od siebie, prawda. U nas w tej chwili w Zawierciu, no bo nie wiem, czy może wszyscy wiedzą, że Zawiercie siatką stoi, prawda, mistrz Polski w siatkówce, teraz była Liga Mistrzów, no niestety nie udało się, ale przy tej drużynie Aluronu CMC Warta Zawiercie mamy drużynę parawolej, to znaczy siatkówka na siedząco, prawda? No i mamy tam takiego jednego trenera, który się zajmuje i po prostu prowadzi taki amatorski też zespół. Ja też tam lubię po prostu od czasu do czasu zajrzeć. Nie to, że gram, bo mi PESEL na to nie pozwala, prawda? Ale lubię tam pooglądać, pomóc, doradzić coś, prawda? W przyszłym tygodniu będziemy mieli taki wielki turniej piłki siatkowej na siedząco w Zawierciu, także już jestem zapisany jako wolontariusz, prawda? Piłkę podawać, coś tam doradzić, prawda? Takie razem z żoną jesteśmy tam zapisani. Także no lubię po prostu pomagać ludziom.
0: Pana doświadczenie niepełnosprawności, amputacji i tego, co na co dzień robi Poland Business Run, czyli to, jakie dobro ta fundacja przekazuje, zmieniło pana postrzeganie na ludzi?
1: Powiem tak, że przedtem się nie zauważałem ludzi takich, to bardzo mało. Nie zwracałem uwagi na ludzi, którzy są tam, powiedzmy, mają protezy, mają amputowane czy kończyny dolne, czy górne. W tej chwili patrzę na nich i zastanawiam się, czy im na przykład nie pomóc w czymś, nie? Bo jeżeli widzę panią, która w sklepie jeździ na wózku elektrycznym i ona ma ciężko, powiedzmy, do kasy tam dojechać, no to nie wiem, nie da mnie tak, żeby jej tam pomóc, prawda? Czy te zakupy wystawić na tym, no bo ja jestem inaczej ten niepełnosprawny, prawda? Bo ja mogę się jeszcze poruszać, natomiast taka pani starsza na tym wózku, i to po prostu zauważam, może dlatego, że jest takie powiedzenie, że u nas w kraju niepełnosprawność jest ukryta, że niepełnosprawność siedzi po mieszkaniach, prawda? Ale coraz więcej, powiedzmy, nie wiem, czy ja tylko to zauważam, że coraz więcej ludzi jest takich, wychodzi, prawda, z protezą na wierzchu, nie ukrywa tej protezy, prawda, bo kiedyś to się tam chowało, te protezy, ale jest coraz więcej takich ludzi. Może właśnie dlatego, że Fundacja Poland Business Run organizuje ten bieg, prawda, gdzie ci ludzie o tych protezach też wychodzą, przychodzimy w tych strojach sportowych, prawda, widać to nasze, coraz więcej ludzi nas po prostu zauważa i my też, ja też, powiedzmy, zauważam tych ludzi, bo przedtem to było ciężko ich tak zauważyć.
0: To jest chyba też piękne świadectwo, jak zmienia się w ogóle świadomość społeczeństwa, patrząc na osoby z niepełnosprawnościami, że jednak te 15 lat temu może to jeszcze był temat tabu, a teraz jednak jest ta większa akceptacja, jednak większa chęć pomocy, taka większa tolerancja też, nie wiem, czy i w zatrudnianiu w ogóle takich osób z niepełnosprawnościami, no i też właśnie taka ich może większa otwartość na to, żeby żyć w społeczeństwie.
2: Absolutnie tak, to też widać wspaniale, zawsze też mówię o tym, bo na tym też widać nieprawdopodobną zmianę. Proteza się kojarzy nam z czymś, jest rurką taką, na której jest stopa w zależności od poziomu amputacji i ona pomaga właśnie potem w wchodzeniu naszym beneficjentom. Ale te protezy teraz wyglądają kosmicznie i się ludzie tego nie wstydzą. Młode osoby sobie zakładają covery, to są takie nakładki na protezę i one są odjechane, one są w jakieś tam takie tatuażowe rzeczy, są w kolorkach, w czymś, nie wstydzą się. Dlatego to o czym pani redaktor mówi, ta zmiana świadomości to jest ogromna przyjemność, obserwowanie tego, ile się zadziało przez te 15 lat. Jak staliśmy się też otwarci, tacy akceptujący i zdający sobie sprawę, że jesteśmy różni, w tej różności możemy sobie nawzajem bardzo dużo dać. Mnie zawsze to też frapowało w pracy z biznesem. Jak pamiętam z początków, jak sobie ustalaliśmy takie warunki współpracy, prawda? I te warunki wyglądały w ten sposób. Ja zawsze też mówię, że dostałam ogromny zasób ze strony biznesu taki, że biznes nas nauczył jako organizację, w jaki sposób prowadzić projekt w taki super profesjonalny sposób, bo nam oddelegowano project managera, który nas opiekował. Nauczyliśmy się to tak składać, żeby było mega profeska, żeby potem też firmy, jak im raportujemy, widziały wszystko. I potem dostałam, pamiętam, w pierwszym roku albo w drugim pytanie po miesiącu od Business Runu, to teraz proszę o raport, jak wyglądają nasi beneficjenci. I tu się zaczęła nauka drugiej strony. Halo, to jest proces. My skończyliśmy bieg, ale po zakończeniu biegu to my dopiero zaczynamy pracę z beneficjentami.

0: I oni potrzebują tygodni, miesięcy, żeby wrócić, żeby się nauczyć chodzić. My to wszystko robimy. To się nie zadzieje od tak. I zawsze pamiętam, jak potem prezesi mówili do mnie: Aga, ale my się uczymy tak samo tego cierpliwości, tego, że to kompletnie inaczej wygląda, że to jest proces, że tu się nie da przyspieszyć różnych rzeczy, że tu musi psychika współgrać z fizycznością. My się trochę jako uczymy na tym przykładzie wielu rzeczy o sobie jako o ludziach. Prawda? Mamy taki moment, żeby zerknąć w nas i zobaczyć, z czego my jesteśmy zbudowani.
1: No bo wy tym beneficjentom pomagacie na szerokich polach tak naprawdę i kupujecie te protezy i zapewniacie też dostęp do jakichś specjalistów, do leczenia. Jak ta pomoc wygląda i czy pamięta pani jakieś historie w ogóle z tych 15 lat działalności, które zapadły tak najbardziej pani w pamięć?
0: Historii jest mnóstwo, bo co człowiek to historia i to są takie historie niezwykle wzruszające, bardzo często, bo one dotyczą czasami małych dzieci, które mamy dłużej pod opieką, bo oni muszą sobie zmieniać protezy, bo rosną bardzo często i znowu to, jak inne dzieci akceptują te dzieci i to się dzieje w sposób totalnie naturalny. My jak obserwujemy teraz od kilku lat organizujemy Business Run Kids dla dzieciaczków. Zawsze naszym beneficjentem jest jakiś dzieciaczek, dla którego biegają inne dzieci i to, jaki oni mają kontakt z sobą, to jest po prostu nieprawdopodobne. To się dzieje w sposób totalnie naturalny i w ogóle nie ma o czym mówić, a te historie są trudne, bo ostatnio nasz Oluś był po amputacji dwóch nóg, prawda? Więc też się uczy różnej tego, jak reagują na niego koledzy, koleżanki.
1: Dla
0: tego,
1: dziecka tragedia też
0: smagać,
1: taka, prawda?
0: Jest, ale u dzieci to przebiega niesamowicie jakoś tak właśnie z akceptacją taką totalną, tak jest, lecę dalej. Bardzo dużo historii też pięknych. Ostatnio jeden z naszych beneficjentów miał, bo chodzi też o motywację, szczególnie u starszych osób. Dlaczego ja mam nagle nauczyć się chodzić o protezie, jak może bym już sobie tak siadł, bo ile mi tych opowieści...
1: Taka stagnacja.
0: Ile mi tych lat życia zostało? Po co ja tutaj będę? Motywacją dla ostatniego z naszych beneficjentów było to, że on będzie miał ślub wnuczki, on musi z nią zatańczyć. To jest historia. Kolejna historia to jest jeden z naszych beneficjentów, który prowadził, stracił nogę, prowadząc gospodarstwo rolnicze. Te wypadki rolnicze wciąż się jednak zdarzają. I on powiedział, że on sobie nie wyobraża życia bez pracy na tej gospodarce, więc on musi wrócić, bo musi dalej jeździć traktorem, musi działać. To są tak różne historie, tutaj moglibyśmy w ogóle ich przytaczać nie wiadomo ile, niezwykle wzruszające. Dla mnie też niezwykle wzruszające jest to, jak ostatnio mnie zaczepił na hali Stulecia Krakowi w Centrum Sportu Niepełnosprawnych, gdzie pomagamy też w tworzeniu 14 sekcji dla osób z niepełnosprawnościami. Przy jakichś rozgrywkach w ogóle ogólnopolskich podjechał do mnie chłopak na wózku i mówi: Pani Agnieszko, pani mnie pewnie nie pamięta, bo jestem beneficjentem sprzed iluś lat, ale kupiliście mi wózek wtedy i ja, proszę zobaczyć, ja jestem w kadrze Polski teraz, nie? I on dostał znowu takiego impulsu do tego, żeby się rozwijać i coś robić. To są takie historie, że jak sobie o tym myślę, to sobie tak siadam w kąciku i myślę, że jestem, ja zawsze mówię, że mam najpiękniejszą pracę na świecie i jestem najszczęśliwszym człowiekiem, jak mogę takie rzeczy obserwować.
1: Co by pan powiedział ludziom wspierającym Poland Business Run, albo zastanawiającym się jeszcze, czy w takim biegu w ogóle uczestniczyć?
2: 5-6 września, Błonia, żeby jak najwięcej ludzi było, prawda? Co roku powtarzam, żeby nas jeszcze więcej, żeby ten rekord był pobity, opłaci się dla wszystkich, dla tych biegaczy, którzy przyjadą, prawda? Bo tydzień wcześniej mamy w Warszawie bieg, prawda? I dla tych biegaczy, którzy przyjadą, przebiegną tą sztafetę, żeby pomagali. No bo my jesteśmy fajni ludzie. Można popatrzeć na mnie, można popatrzeć na Grażynkę. My jesteśmy naprawdę fajni ludzie, którym warto pomagać, no. Nie siedzieć w domu, ruszyć się, prawda? Świeże powietrze, będzie piękna pogoda, bo już jest zamówiona na ten bieg, także co roku, żeby ten rekord był pobijany, prawda? I to nie idzie na marne. To, co ktoś tam przebiegnie sobie ten, to i dla niego wyjdzie na zdrowie, ale i my z tego też mamy. Oni nas po prostu tym biegiem stawiają na nogi.
1: A jubileuszowa 15. edycja biegu Poland Business Run odbędzie się 30 sierpnia w Warszawie, a 5 i 6 września w Krakowie. Od 31 sierpnia do
3: 6 września będzie można uczestniczyć w biegu wirtualnym. Z prezeską fundacji i beneficjentem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska, a biegowi patronuje Radio SK.
4: To jest SK Kraków News. Tym żyje Kraków.
3: Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Nowy projekt zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano, czyli o 2,5 godziny dłużej niż obecnie.
4: To jest SK Kraków News.
3: A Kraków wyda 10 milionów złotych na modernizację ulicznego oświetlenia. Do przyszłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa wymieni blisko 7 tysięcy starych opraw na nowoczesne lampy przy głównych arteriach, na przykład na Mogilskiej, Zakopiańskiej czy Alei Jana Pawła II. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: To są newsy z Krakowa. To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Eska Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia Eska Kraków.
4: Eska Kraków.
3: Sztuka, własna osobowość, ludzie, katastrofa. 6 instalacji o wątkach obecnych w twórczości Tadeusza Kantora możecie podziwiać w krakowskiej Krikotece. Otwarto tam nową wystawę stałą pod hasłem Kantor – terapia widzeń. To dzieła zarówno tytułowego artysty, jak i innych współczesnych twórców.
5: Natalia Zarzycka, dyrektorka Krikoteki. Krikoteka jest instytucją założoną przez Tadeusza Kantora jeszcze w latach 80., przez niego prowadzoną przez pierwsze 10 lat i założoną jako ośrodek teatru Krikot 2 z taką myślą, aby dokumentować i prezentować dokonania Tadeusza Kantora i jego teatru. Po śmierci artysty Krikoteka jako ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie zajmował się przede wszystkim zbieraniem całej spuścizny po artyście, dokumentowaniem jej i prezentowaniem. Od 2014 roku Krikoteka posiada swoją nową, już taką nie nową, bo już ponad 11 lat jesteśmy tutaj, siedzibę, w której oprócz prezentacji samych prac Tadeusza Kantora pokazujemy również dzieła artystów współczesnych. Myślę tutaj zarówno o wystawach, jak i o działaniach performatywnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, o działaniach edukacyjnych. Nasza przestrzeń jest tak zaprojektowana, abyśmy mogli realizować interdyscyplinarny program zgodny z tym, jaką sztuką było to, co w swojej twórczości stworzył artysta. Aktualnie w tym roku obchodzimy kilka okrągłych rocznic związanych z Tadeuszem Kantorem i z jego działalnością. Przypomnę, w tym roku przypadła 110. rocznica urodzin artysty, 70. rocznica założenia teatru Krikot 2, teatru, który Kantor wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim założyli w 1955 roku, nawiązując do pierwszego Krikota, teatru artystów działającego przed I wojną światową. I Tadeusz Kantor od 1955 roku de facto do 90. tego roku, do roku, w którym zmarł, i w tym roku obchodzimy 35. rocznicę śmierci artysty, wystawiał do 75. roku w zasadzie teksty Witkacego. I tutaj też kolejna okrągła rocznica, czyli 50-lecie umarłej klasy. Wystawa, którą otworzyliśmy w lutym, dedykowana właśnie umarłej klasie, jest w prawej sali wystawowej. A od lipca otwieramy drugą wystawę w miejscu wystawy stałej poprzedniej, czyli wystawę Kantor Terapia Widzeń, która prezentuje oczywiście dzieła z naszej kolekcji, plus wypożyczone od prywatnych kolekcjonerów dzieła malarskie, których w kolekcji nie posiadamy artysty, ale także prezentujemy na niej prace artystów współczesnych wokół 6 tematów, które porządkują wystawę, 6 konstelacji, w których opowiadamy i zadajemy pytania o współczesność i o to, jak twórczość Kantora wpisuje się w te dzisiejsze czasy. Te 6 konstelacji to ja to ktoś inny, rzeczy ludzkie, ta niesamowita codzienność, w cieniu katastrofy, jedyną rewolucyjną siłą jest sztuka i niepamięć.
1: Zanim jeszcze sobie tutaj omówimy te konstelacje, zapytam o samą postać Tadeusza Kantora, bo tak jak sam Tadeusz Kantor, tak Krikoteka jest taką instytucją wieloformatową, bo to i malarstwo, i przecież rysunek, film, teatr.
5: Dokładnie. Krikoteka zaprojektowana została po to, aby prezentować twórczość Kantora, ale też czerpać z jej zasobu, widzianego nie tylko jako albo malarstwo, albo teatr, bo sam kantor bardzo nie lubił i starał się odejść w swoich prekursorskich działaniach od tego sztywnego podziału. I my w swoim programie również staramy się nie myśleć o granicach sztuki, tylko prezentować się w taki sposób, że wzajemnie się przenikają i wynikają bardzo często jedno z drugiego.
1: Ja często gdzieś w kuluarach słyszę, że Krikoteka jest taką instytucją dość niszową, bo skupia się na twórczości w zasadzie jednego artysty. Czy ta twórczość jest trudna do popatrzenia, do zrozumienia? Do kogo ona jest skierowana? Jak pani myśli?
5: Wydaje mi się, szczególnie po tej wystawie, czy na tej wystawie będzie to widoczne jak najbardziej, że pomimo tego, że jesteśmy instytucją założoną i dedykowaną w pewnym sensie jednemu artyście, to spojrzenie nasze na jego dziedzictwo, na jego sztukę pokazuje, że nie mówimy tylko o nim, że tematy, które on poruszał w swojej twórczości, są nie tyle współczesne, co po prostu bardzo aktualne. I odnajdujemy, staramy się za każdym razem na wystawach zaskakiwać widza, pokazując zupełnie nowe odsłony tej twórczości, pokazując nieznane prace, pokazując nieznane wątki, wydobywając mniej popularne, mniej kojarzone z kantorem realizację. Tak też jest na tej wystawie.
1: O czym jest ta wystawa?
6: Raczej czemu ma służyć ta wystawa? I myślę, że to jest dla nas ważniejsze. Kamil Kwitkowski, jeden z kuratorów wystawy Kantor Terapia Widzeń. No o czym moglibyśmy utknąć w banale, że jest to wystawa o Tadeuszu Kantora, że i innych zaproszonych do tej wystawy pracach, ale zrobiliśmy to po to, żeby nie tyle też rozszczelnić ideę wystawy muzealnej, wystawy kolekcji, a raczej pokazać, że twórczość Tadeusza Kantora może dalej czemuś służyć. A służyć w naszym ujęciu ma, tak jak być może generalnie wszystkie wystawy sztuki współczesnej, tak uważam, innemu, rozszerzonemu, mniej zmąconemu spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. W ogóle dlaczego Kantor? No bo oczywiście Krikoteka, więc nie ktokolwiek inny, ale wydaje mi się, że twórczość Tadeusza Kantora tak bezwzględnie totalna, no bo jesteśmy w budynku, który powstał z jego powodu, nie w tym formie, w tej architekturze, bo to już długo po jego śmierci, ale powołał Krikotekę jako dzieło sztuki, dla mnie przynajmniej, jako instytucję, co już świadczy o pewnym bardzo jakby myśleniu totalnie o samym sobie, swojej twórczości i czym ona mogłaby być, miała być, była. A myślę, że była radykalnie jednak zakorzeniona w jego własnych doświadczeniach samego siebie i doświadczeniach tego wszystkiego, co spotkało Europę w XX wieku i do nas wróciło, o ile nigdy nie zniknęło. Dlatego ta sztuka, wydaje mi się, może być ciągle soczewką patrzącą na rzeczywistość, bo te traumy są ciągle aktualizowane w inny sposób.
1: Tutaj widzę na wystawie no też całe spektrum twórczości Kantora, bo jest i malarstwo, jest i rysunek, są i multimedia. Tak naprawdę każda ta instalacja, konstelacja, bo tak mówicie o tej wystawie, jest inna i opowiada o czymś zupełnie innym.
6: I to jest, myślę, też ważne, bo myślę, że to jest taka wystawa, która też staje w kontrze idei samej Krikoteki, która jednak powstała po to, żeby zachowywać twórczość teatralną Tadeusza Kantora, scenografię, obiekty powstające do spektakli, chociaż sam je traktował też jako rzeźby. Tak została skonstruowana kolekcja Krikoteki z brakami oczywistymi w postaci Tadeusza Kantora. No nie jesteśmy muzeum. Muzeum jest tylko naszą częścią, więc nie mamy jego w pełni rysunków, malarstwa, wszystkich rzeczy, którymi się zajmował. Na tej wystawie one się pierwszy raz, myślę, wobec innych wystaw stałych w tym budynku na Nadwiślańskiej w Krakowie pojawiają, czyli obrazy, rysunki i nie tylko. Są oczywiście też spektakle, ale nie w całości, raczej we fragmentach. No i co jest bardzo ważne, pojawiają się wybrane w tych 6 rozdziałach tej wystawy przez nas i zaproszone inne współczesne osoby artystyczne, co w Krikotece od dawna staramy się robić, nieustannie Kantora zderzać z tym, co dzieje się w sztuce teraz. Pierwszy raz robimy to na wystawie stałej.
1: Co to są za instalacje?
6: Może zaczniemy, i myślę, że to jest ważna praca, dla mnie w sumie też, bo to świetna artystka, uczestniczyłem też w powstawaniu bardzo intensywnie tej pracy, bo jest to realizacja przygotowana specjalnie dla nas, jest to Marysia Lewandowska. Film Niemożliwe staje się możliwe i trochę aneks do tego film Odpakowywanie, czyli 2 prace wideo. Marysia Lewandowska jest fantastyczną artystką pracującą na archiwach, na brakach archiwów, na różnych przekłamaniach archiwów, pamięci, kolekcji, instytucji, co jest istotne, bo stoimy w pierwszej konstelacji. Nie chcemy mówić, że one są jakoś chronologiczne, jednak wystawę zaczyna się oglądać od rozdziału Ja to ktoś inny. I obok imaginacji własnej śmierci, jakim jest figura, autoportret Kantora obok trumny, jest film, który nie jest stricte Kantorze, jest o Maristę. Stangret, jego żonie. I jest o wnętrzu, w którym żyli, z którego Cantoro się wyprowadził w 1987 roku, zostawiając Marię. W tym wnętrzu Maria dalej żyła, będąca bardzo ciekawą, gęstą, mięsistą artystką. I jest to nie tylko, myślę, opowieść o relacji par artystycznych i właśnie na polu genderowym, kto wygrywa, kto przegrywa, ale w geście Marysi Lewandowskiej ten film jest dla mnie jest jakimś właściwie wejściem w tę wystawę. Zobaczenie tego miejsca, tego mieszkania, które ciągle istnieje, jest zachowane, wygląda dokładnie tak, jak Cantor jeszcze żył. Się ujawniają inne zupełnie spojrzenia na Cantora, od obsesji archiwizowania do życia w przedziwnym, niewygodnym, drewnianym wnętrzu, zupełnie nieawangardowym. I na tym filmie nie ma ani Cantora, nie ma Marii. Jest dziwna niesamowitość. Są rzeczy i to są ładne, myślę, przejścia do kolejnych działów tej wystawy, czyli ludzkie rzeczy, niesamowita codzienność, które prowadzą do kolejnych, takich jak zastanowienie się nad cieniem katastrofy. Wiemy, że cały czas jest nad nami. Pytania, czy sztuka może doprowadzić do rewolucji i to jakiej, albo jak by wyglądała, jak może wyglądać i czym jest niepamięć albo wyobrażenie sobie własnego nieistnienia.
3: A wystawę możecie podziwiać od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19.
4: SK Kraków.
3: Jest miejscem ciszy, kontemplacji i bogactwa roślinnego w samym centrum Krakowa. Ogród Ojców Paulinów na Skałce. To kolejna zielona przestrzeń, którą odkrywamy w magazynie reporterów Radia SK. Mimo bliskości Ronda Grunwaldzkiego i szlaków turystycznych, ogród pozwala odpocząć od codziennego zgiełku.
7: Ojciec Mariusz Tabulski, przeor klasztoru Paulinów na Skałce. To miejsce związane jest ze świętym Stanisławem i jego kultem, czyli prawie 940 lat. Na początku tutaj był ksiądz diecezjalny, prowadząc to sanktuarium, ale w 1472 roku przybywają tutaj Paulini i trochę myślę, że ze względu właśnie na Paulinów tworzy się ogród, bo wokół był teren w dużej mierze uprawny, który był zagospodarowany pewnie przez tych, którzy posługiwali w tym miejscu, bo były wtedy inne uwarunkowania społeczne. 1472 rok, Jan Długosz ofiarowuje nam to miejsce, no i na początku w dużej mierze chodziło o to, żebyśmy się utrzymali, czyli ten ogród miał charakter taki praktyczny, czyli warzywny, były trzymane tu zwierzęta. Nie miało to charakteru, tak jak dzisiaj nazywamy to ogrodem trochę takim kontemplacyjnym. Nie jest to tak, jak są miejsca, w którym są ogrody tak zwane biblijne, gdzie są elementy i roślin, i architektury biblijnej. W naszym przypadku no to jest właśnie ogród, który ma charakter rekreacyjny, taki modlitewny.
8: Aby tutaj się dostać, trzeba po wejściu na skałkę od ulicy Skałecznej skręcić w lewo i następnie przez pewną bramę przejść i wtedy się wchodzi właśnie do tego ogrodu. Czy tutaj można chodzić indywidualnie, czy tylko z przewodnikiem?
7: Często mówimy, że do klasztoru trudno jest wejść, ale trudno z niego wyjść. Ale tak naprawdę no, chodzi o to, żebyśmy tutaj mieli porządek, więc do tego ogrodu wchodzimy z przewodnikiem przy krypcie zasłużonych twórców kultury, czyli przy wejściu do bazyliki. Znajduje się właśnie taki punkt, w którym możemy się umówić na zwiedzanie z przewodnikiem tego miejsca. Dzisiejszy charakter tego ogrodu wiąże się w dużej mierze z wydarzeniami no, dosyć praktycznymi. Ja wtedy byłem nawet sam klerykiem, jak przybyłem tutaj w 1989 roku, no to ten ogród jeszcze w dużej mierze miał charakter taki owocowo-warzywny. Był to czas trudności, kiedy musieliśmy zdobywać za pomocą kartek albo różnych poszukiwań, artykuły do jedzenia, do utrzymania. No i wtedy myśmy jako klerycy pielili ten ogród warzywny. Mieliśmy tutaj na zapleczu również kilka świnek, no żeby się właśnie utrzymać, bo i klasztor, i seminarium no, potrzebowało właśnie konkretnego pożywienia. I po roku 90 no, został ten ogród przekształcony. Projekt pani Elżbiety Mirek doprowadził do takiego właśnie charakteru barokowego. Dzisiaj ten ogród właśnie ma charakter już trochę zmieniony, bo każdy z tych, którzy się tutaj tym ogrodem opiekują, a są to zakonnicy, wkłada trochę serca swojej inwencji. Dzisiaj jest to brat Janusz, który tym ogrodem na co dzień się opiekuje. Brat zakonny, pomagają mu bracia klerycy. Jest dużo zieleni, są kapliczki Matki Bożej, są alejki, gdzie bracia przychodzą na modlitwę. modlitwę, na kontemplację mamy też trzech starszych ojców, więc jest to miejsce ich odpoczynku. Trochę można powiedzieć osłonięci przed światem. No taki jest nasz charyzmat, modlitwa, posługa, trochę kontemplacji, ciszy i to przy każdym naszym paulińskim ogrodzie i klasztorze staramy się wiernie pilnować i strzec tego trochę skarbu takiego jako miejsce, które nazywamy klauzurą, to znaczy miejscem odosobnienia, gdzie możemy się modlić, spotykać z Panem Bogiem, ale też przeżyć właśnie rekreację, czyli wspólny moment, w którym rozmawiamy, dzielimy się śmiejemy, trochę rozmawiamy o różnych trudnych sprawach, które się pojawiają w życiu każdego z nas czy w naszej ojczyźnie.
8: Jedną z części wielkiego ogrodu na skałce przy klasztorze Paulinów jest park archeologiczny. Co to jest za miejsce? Jaka jest jego historia?
7: To już Szyszko Bohusz w latach 30. zaczął tutaj swoje wykopaliska, budując jednocześnie budynek, który nazywamy Juwenatem. Tutaj chciał Szyszko Bohusz potwierdzić pewne tezy związane z tym, że stał tu kościół po pierwsze romański, czyli ten XI-wieczny na wzgórzu, bo jak wchodzimy na skałkę na dziedzińcu, nie widzimy tego wzgórza, dopiero właśnie od strony południowej jesteśmy w stanie zobaczyć, że skałka właśnie zbudowana jest na skale, na wapiennej skale i tutaj widzimy pozostałości już kościoła gotyckiego, czyli tego drugiego, bo nie zachowały się żadne fragmenty takiej rotundy z XI wieku, a badania archeologów mówią, że tutaj na tym wzgórzu można było znaleźć również ślady wspólnot słowiańskich, czyli jeszcze przedchrześcijańskie kulty, znajdujące się właśnie tu w dorzeczach Wisły. Więc drugi kościół gotycki powstał prawdopodobnie w XIII-XIV wieku. Przypisuje się właśnie po tych wykopaliskach archeologicznych, które zostały w latach 2022-2024 tutaj zakończone i dzisiaj widzimy pewne zarysy i kościoła gotyckiego, muru kazimierzowskiego i dziwnego pomieszczenia, którego tylko fragment fundamentu widzimy. To prawdopodobnie wieża i miejsce pierwszego pochówku świętego Stanisława, bo wiemy, że zginął w 1079 roku. Dopiero po 8 latach jego ciało zostało przeniesione na Wawel po wygonieniu króla Bolesława Śmiałego, który udał się na pokutę. I to miejsce dzisiaj właśnie przypomina taki park, w którym możemy poznać początki i kościoła, i miejsca kultu, i można powiedzieć miejsce najważniejsze, bo dzięki temu widzimy, dlaczego jest to miejsce czci, kultu ze względu na śmierć męczeńską świętego Stanisława.
8: Ta część niedawno została udostępniona mieszkańcom oraz turystom. Można powiedzieć, że to dotychczas była zamknięta przestrzeń skałki.
7: Tak, jak oprowadzamy tutaj grupy, bo jest to miejsce, w którym indywidualnie nie można dojść, bo jest to w części właśnie ogrodu naszego klasztornego. Dochodzimy przez bramę tego ogrodu i wchodzimy po schodach. To wielu mówiło, nigdy stąd nie widziałem Krakowa, bo stąd rozpościera się i bulwar Wiślany, i Wisła, i wychodząc ponad prawie 3-metrowe mury, widzimy zupełnie inny świat. To właśnie to mieszanie się tutaj tych przeżyć, kontemplacji, ciszy, i kiedy wychodzimy ponad te mury, gdzieś na wysokość, myślę, że 5-6 metrów na tym wzgórzu, no to widzimy od razu ten świat, który pędzi do pracy, czy z pracy, czy ktoś przejeżdża właśnie przez Kraków, bo obok jest ruchliwa ulica Konopnickiej i hotele, więc to właśnie takie zderzenie tych, którzy po chwili odkrywają ciszę i za chwilę widzą tą różnicę między ciszą a tym hałasem miejskim. Tych, którzy tutaj się wybiorą, zapraszam na taką ścieżkę edukacyjną, w której na 6 planszach jest pokazana i historia związana ze świętym świętym Stanisławem, ale też historia trzech świątyń, czyli romańskiej, gotyckiej i barokowej na Skałce.
8: Mamy tutaj mnóstwo roślin, mnóstwo drzew. Jesteśmy w stanie zliczyć, ile tutaj na przykład mamy gatunków zieleni. Czy w ogóle ktokolwiek się nad tym kiedyś zastanawiał?
7: No to dobre na pewno pytanie. Myślę, że jak Państwo przybędą tutaj, to można poprowadzić takie badania, ale ciekawym takim doświadczeniem jest to, że dla uczczenia różnych wydarzeń ważnych, na przykład pontyfikatu papieża Jana Pawła II albo Benedykta, czy też rocznicy święceń, albo jakiś jubileusz, na przykład ostatnio mieliśmy stulecie naszego współbrata i ktoś ofiarował mu drzewo, więc w taki sposób chcemy uczcić pamięć ważnych osób. Jest tutaj właśnie ten Bóg taki rozłożysty na cześć papieża Benedykta. Są dęby Jana Pawła II, jest brzoza właśnie ojca Jana i jarzębina ojca Stanisława, ale też mamy piękny w środku klomb, gdzie jest fontanna i gdzie są róże, magnolie, które mają już około 20 lat. Zawsze jak jest wiosna, no to tutaj jest pięknie. Uroczystości świętego Stanisława są zawsze w atmosferze właśnie tych pięknych kwiatów, a w środku, kiedy wychodzimy, widzimy fragment boiska, bo obok jest seminarium.
8: Jest jeszcze miejsce, jest jeszcze teren, który niedawno został udostępniony mieszkańcom Krakowa i jest na niego pomysł. Chodzi oczywiście o teren zielony, ogród przy ulicy Skałecznej, przed wejściem na Skałkę.
7: Tak, dzisiaj to jest łąka. Oczywiście kiedyś to był zasadnicza część ogrodu warzywno-owocowego XVII-wiecznego. Paulini to rozwijali, ale przyszły wydarzenia lat 90. Kardynał Wojtyła prosił, żeby to miejsce udostępnić pielgrzymom ze względu na 900-lecie śmierci świętego Stanisława. Pamiętamy, że przybył tutaj jako papież w 1979 roku. Stała łąka pusta, na której odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, zwłaszcza Dzień Dziecka od lat 90. i dzisiaj Ołtarz Trzech Tysiącleci. Miejsce, które dzięki właśnie współpracy z miastem udostępniliśmy 3 lata temu i wygranym razem z mieszkańcami tutaj dzielnicy Kazimierz projektowi Funduszu Obywatelskiego rozpoczęliśmy już przygotowania projektowe. Będzie tu ogród kontemplacyjny i sad dla mieszkańców Kazimierza i oczywiście dla gości.
3: Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Maciej Uszko. Jego historia sięga XIV wieku i znalazł się w rankingu 100 najlepszych rodzajów pieczywa na świecie. Mowa o chlebie prądnickim. Tym krakowskim przysmakiem dawniej zajadali się królowie, a w XX wieku spopularyzował go nieżyjący już piekarz Antoni Madej. Według oryginalnej receptury chleb robi się z mąki żytniej, a bochenek powinien długo zachować świeżość.
9: Marcin Gadocha, jestem doktorem w Instytucie Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Chleb prądnicki jest już od stuleci znany mieszkańcom Krakowa. Pierwsze wzmianki źródłowe są już z XIV wieku, wtedy kiedy mamy już konkretną informację o tym, że na prądniku byli piekarze. Natomiast o samym chlebie prądnickim wiemy już z dokumentu, który wystawił nam biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec i jest informacja, że piekarze z właśnie prądnika muszą dostarczać 2 bochny chleba każdego roku. Kolejne wzmianki pojawiają się w taksach wojewodzińskich, gdzie są wyznaczone ceny na ten chleb prądnicki. I wiemy, że piekarze z prądnika czasem legalnie, czasem nielegalnie dostarczali ten chleb do Krakowa. Dlaczego był taki popularny? Z kilku względów. Raz, był ogromny. Niektóre bochny mogły ważyć nawet i 12 kg. Dwa, tajemnicą była jego trwałość. On nie psuł się, nie pleśniał przez długi czas i wiemy, że był świetnym towarzyszem podróży. Mamy wspomnienie w książce Ambrożego Gąbrowskiego, który opowiada, jak kiedyś wybierał się w podróż do Wiednia. I raz z nim jechał pomocnik niejakiego Antoniego Grotkusa i on zabrał właśnie do Wiednia bochny wielkiego chleba prądnickiego i kiedy były przesiadki w czasie tej podróży, ludzie, którzy widzieli za granicą ten chleb, mówili, das ist Albert Brot, to można powiedzieć, ale to jest wielki chleb, to jest markowy chleb i ten chleb właśnie cieszył się taką wielką popularnością. Chleb był na tyle popularny, że wiemy, że był dostarczany także wcześniej na stół króla, ostatniego króla Polski, czyli na stół króla Stanisława Augusta. Natomiast w pewnym momencie ten chleb nam zaginął. Mamy dobrze poświadczone informacje jeszcze z XIX wieku, jednak w pewnym momencie nie ma tego chleba.
1: To jak to się stało, że ten chleb prądnicki niejako powrócił nam z powrotem do Krakowa?
9: No właśnie, to jest dziwna sprawa, bo te wzmianki o tym, że on zaginął, mamy od samych mieszkańców Prądnika. W jednym z raportów już w wieku XX dyrektor szkoły na Czerwonym Prądniku wspomniał, że z niewiadomych powodów produkcja tego chleba zniknęła. No wiemy, że gdzieś na pewno był pokątnie wypiekany wśród mieszkańców, natomiast nie był dostarczany już do miasta, a przedtem w XIX wieku ławy piekarskie, gdzie można było ten chleb prądnicki kupić, był lokowany vis-a-vis Teatru Słowackiego, także to było ważne miejsce dla Krakowa i później już tego chleba nie można było kupić. Mamy wspomnienia już po 1945 roku prezesa placu na Kleparzu i wspominał, że tam czasem się pojawiał ten chleb prądnicki. I dopiero tak naprawdę pod koniec XX wieku świętej pamięci pan Antoni Matej rozpoczął podróże po Polsce. Odwiedził m.in. Muzeum Chleba w Radziąkowie. Miał też wyprawy na Prądnik. Czytał dosyć dużo i udało się tutaj odtworzyć tą recepturę chleba prądnickiego i chleb prądnicki na nowo zagościł na stołach Krakowian.
1: Czy wie pan, czym był, czym jest chleb prądnicki?
10: Nie. To znaczy z nazwy, ale nie próbowałem, nie znam tego smaku.
11: Słyszałam. Od czasu do czasu kupowałam na placu na Nowym Kleparzu.
1: A pani?
12: Nie słyszałam o takim chlebie.
1: Czym się charakteryzuje ten chleb prądnicki?
12: Ja w smaku bardzo dobry, naturalne wszystko, ale więcej nie pani nie powiem, bo tak rzadko raczej, bo tam
11: ale
12: rzadko bywam.
11: Ale to było gdzieś tak kupione od kogoś.
12: Tak, to było na Kleparzu, na tych takich sztandach, takich to się kupuje.
11: Wiecie, co na placu jest taki sklep teraz, tam, nie wiem co tam było. Różnych chlebów tam jest, ciast i to widać, że to takie pieczone w domu.
1: A ostatnio chleb prądnicki znalazł się na 47. miejscu w rankingu najlepszych 100 chlebów świata.
11: No to cudownie.
1: No właśnie, co panie o tym myślą? To jest nobilitacja dla naszego miasta i dla naszej tradycji?
12: Na pewno w sumie, bo jakby nie było, to jest trochę czasu.
11: No i jak najbardziej. No
10: myślę, że chyba w jakimś sensie tak, ale nie wiem, to trzeba jakieś znaczenie chyba takie, co by przybliżyło nasze miasto, nie wiem, popularności czy w jakiejś innej formie.
1: Może tutaj ta kuchnia krakowska będzie bardziej popularna i Kraków dzięki temu?
10: Może, no. Można próbować i nawet chyba trzeba coś robić w tym kierunku, żeby było jeszcze bardziej chętnie odwiedzane miasto nasze.
1: Mówił pan o tym, że chleb prądnicki był niezwykle trwały, był niezwykle duży. Też znalazłam taką wzmiankę, że najlepszy był nie w dzień pieczenia, ale w dzień po upieczeniu.
9: Dokładnie tak. On musiał jeszcze dojrzeć, jeszcze te 24 godziny co najmniej, ale tak naprawdę ja opowiem taką może anegdotkę śmieszną trochę, kiedy też jako historyk jestem zawsze trochę sceptyczny do informacji. Jedno z pierwszych moich spotkań z panem Antonim Madejem w jego piekarni na Kazimierzu zakończyło się właśnie podarunkiem chleba prądnickiego. Mówi, panie Marcinie, niech pan weźmie ten chleb i zrobi pan test. Na miesiąc niego pan włoży do bawełnianej, lnianej szmatki, ściereczki, woreczka i zobaczy pan, co się stanie. No, sceptycznie tego podszedłem, ale posłuchałem pana Antoniego. Nie otwierałem tego chleba przez cały miesiąc i po miesiącu, jak zobaczyłem, co się stało z tym chlebem, nie spleśniał. Nic się z nim złego nie stało. Oczywiście stracił trochę wilgotności. No i dzwonię do pana Antoniego. Mówię, panie Antoni, no jest, nic się nie stało. A teraz, panie Marcinie, bierze pan piekarnik, otwiera pan piekarnik, 180 stopni na chwilkę podgrzać, chleb do tego piekarnika, obok miseczka z wodą, zobaczy pan, co będzie. No i zobaczyłem, że ten chleb wrócił do prawie swojego pierwotnego stanu, także ten chleb naprawdę dobrze wypiekany. Gdzie była tajemnica tego chleba prądnickiego? Przede wszystkim była w recepturze. Musiała być dobrej jakości mąka żytnia i to, co się może dla nas dzisiaj wydać trochę takie niezwykłe, do tego chleba trzeba było dodać ziemniaki. To ziemniaki trzymały wilgoć i też te proporcje, które pan Antoni odtworzył, dawały to, że ten chleb przez długi czas był smaczny, nic mu się nie działo i tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, dobry był tak naprawdę, im dalej, tym był lepszy.
1: Czy my taki chleb prądnicki możemy gdzieś w Krakowie skosztować, kupić? Czy to już po śmierci pana Antoniego Madeja no nie jest już tak popularne i takich miejsc po prostu nie ma?
9: Mogę to powiedzieć z własnych jakichś doświadczeń, to już nie jest to samo. Kiedy pan Antoni odszedł już z tego świata, to wiem, że ta receptura została przekazana jednej z piekarni krakowskich. Natomiast czy to jest ten sam chleb, który w serce wkładał pan Antoni? Nie wiem, bo obiecałem sobie, że już nie będę jadł chyba prądnickiego, jak nie ma pana Antoniego, bo to był jedyny chleb tak od niego.
1: A w takim razie jak ten chleb prądnicki smakuje, skoro miał pan ten zaszczyt niejako skosztować tego chleba prądnickiego prawdziwego, oryginalnego, to jak on smakuje?
9: Trudno powiedzieć to, jak, bo każdy z nas miał tutaj swoje jakieś odczucia. Mi przypominał to czasy dzieciństwa. Czasy dzieciństwa, kiedy właśnie jeszcze jako małe dziecko jeździłem do rodziny na wieś i właśnie ten zapach i ten smak takiego chleba wiejskiego, świeżo wypieczonego, ale też właśnie tutaj pachnącego tą naturalnością, bez żadnych ulepszaczy, na prawdziwym zakwasie. To też, a właśnie tajemnica, no pan Antoni sam miał zakwas, on go sam utrzymywał, on go sam cały czas tutaj podtrzymywał, także on już miał kilkanaście lat ten zakwas, tak więc nie wiem, czy ten zakwas także poszedł w ręce tej nowej piekarni, natomiast to też była tajemnica, bo zakwas to jest podstawa dobrego pieczywa. Także dla mnie smak chleba prądnickiego od pana Antoniego był smakiem dzieciństwa.
1: Faktycznie chleb prądnicki znalazł się w tym rankingu 100 najlepszych chlebów na świecie, 47 miejsce. Co to oznacza dla Krakowa i czy to może być taki przyczynek do tego, żeby ten chleb prądnicki troszkę nam na ten rynek krakowski i nie tylko krakowski powrócił?
9: Ja myślę, że to jest ogromna nobilitacja dla samego miasta i mam nadzieję, że miasto wykorzysta tutaj ten prezent, bo myślę, że w kulinariach w jedzeniu jest potęga w kontekście promocji miasta, bo zabytki już się trochę, mówiąc kolokwialnie, przejadły. Natomiast pieczywo, chleb i inne dobra związane z jedzeniem są taką dużą możliwością promocji miasta. Ja mam nadzieję, że gdzieś ten chleb bardziej tutaj zagości w naszych myślach w kontekście chleba takiego prawdziwego. Nie chleba, który gdzieś był w zamrażarce pół roku albo rok. Gdzieś jest ładnie pachnący w dużych sklepach. On ładnie pachnie, ale wartości żadnych nie ma. Tak więc mam nadzieję, że ta informacja, o której pani mówi, ona gdzieś w tej tłumie różnych informacji przebije się i może to będzie właśnie możliwość powrotu do korzeni, do dobrych chlebów. Kraków ma wiele takich smaków, które warto odkrywać, z tym, że widzę taką tendencję, że powstają różnego rodzaju wariacje w kontekście tutaj różnych smaków, różnych potraw i powinniśmy się trzymać tradycji, no bo jeżeli coś przetrwało przez kilkaset lat i miało się dobrze, to po co to modyfikować?
3: Tematem chleba prądnickiego zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: Kraków to miejsce narodzin polskiego futbolu. To tutaj swoje siedziby mają najstarsze kluby w kraju. Chociaż czas mija, to wciąż powstają nowe inicjatywy zrzeszające miłośników pięknej gry. Jedną z nich jest powstały w 2018 roku Fajrant Kraków. Mimo krótkiej historii grania w A-klasie, zespół ten ma za sobą już wiele międzynarodowych podróży, które kończyły się w różny sposób.
13: Jesteśmy teraz w miejscowości Brzezie, koło Krakowa. Trochę daleko, a przed nami piękne, zielone, prawie skoszone boisko.
14: Karol Piwoński, prezes Stowarzyszenia Futbolowego Fajrant Kraków.
15: Tak, zgadza się. Robimy co możemy, żeby szukać tych boisk, ponieważ no, jesteśmy klubem bezdomnym, czyli tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie możemy trenować, grać, to tam to robimy, ale nie narzekamy, no bo wiemy, jak jest po prostu.
13: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Fajrant Kraków. O co w tym wszystkim chodzi?
15: Pomysłodawcą tego jest nasz poprzedni prezes Dominik Szarek. Możecie go znać z YouTube'a, z kanału Futbolowe. Po prostu byliśmy grupą niesformalizowaną, która lubiła ze sobą spędzać czas i grać piłkę. No i wpadł na to, żeby to po prostu wejść pod struktury związku i zacząć się bawić w prowadzenie swojego klubu, czyli kibice zakładają swój klub, kibice nim rządzą. Oczywiście jakby sama idea była dosyć, powiedzmy, taka wzniosła, żeby to szło dalej, ale rzeczywistość trochę inna i po prostu mamy to, co mamy, bardzo to doceniamy, bo mamy tych swoich kibiców. Od 8, tak, teraz będzie siódmy lub ósmy sezon. Gramy już na poziomie centralnym, występowaliśmy w Pucharze Polski. Także po prostu jest to jakaś forma naszej pasji, czyli niespełnionych ambicji bycia piłkarzem, bo każdy, kto gra w piłkę na niskich ligach, pewnie chciał nim kiedyś być. No i my się spełniamy w tym tak, jak możemy, czyli prowadzimy swój klub. Jest trochę z tym zamieszania, jest z tym trochę biegania, dzwonienia, proszenia, załatwiania, no ale na koniec dnia jest satysfakcja, jak na przykład weźmiesz 30 chłopa na mecz Manchester United i sobie później jeszcze zagra z Angolami w piłkę w Manchesterze, więc coś za coś.
13: To jeszcze na pewno do tego wrócimy, bo to jest ciekawe. Ale wróćmy może do tego klimatu bezdomności. Czemu jesteście bezdomni? Nie macie własnego boiska domowego, jak rozumiem.
15: Tak, nie mamy boiska, no bo słuchaj, zakładając stowarzyszenie, no nikt ci nie da z miasta, macie plac, macie piłkę i grajcie, no bo to też trzeba utrzymać, musielibyśmy mieć kogoś, kto o to zadba, tak jak tutaj jesteśmy w Brzeziu, ktoś to przyjął, skosił, przygotował, żebyśmy mogli odbyć jednostkę treningową. Boisk też w Krakowie nie ma za wiele, też kluby mają swoje boiska, kluby z historią, stuletnią, czy coś takiego, plus mają też grupy młodzieżowe i problemem też
14: też jest naszym problemem. My nigdy tego problemu nie chcieliśmy mieć, więc nie mamy grup młodzieżowych, nie, to nie jest idea klubu. Ideą klubu jest po prostu spędzić fajnie czas w gronie ludzi, których lubisz i cenisz, więc no, nigdy o to nie prosiliśmy i też nie mamy z tym problemu, tak? No bo to nie jest, że nam się należy. My mamy klub, coś robimy fajnego, dajcie nam plac, bo my musimy sobie, 30-paroletni goście, sobie pograć w piłkę. To też nie o to chodzi, bo wiemy, ile kosztuje też utrzymanie boiska, tak? Ile musisz dbać o trawę, nawodnienie, walcowanie, koszenie i tak dalej, malowanie linii na mecz. Więc to wszystko są koszty, które ktoś ponosi, a my, wynajmując później boisko na godziny na trening na mecz, jakby dokładamy się do tego, ponosimy koszty, nie mamy z tym żadnego problemu, bo no, tak wygląda wolny rynek. No chcesz z czegoś skorzystać, to musisz za to zapłacić.
13: Ekonomia i finanse to jest aspekt Ferranta, który można powiedzieć, że był, może jest dalej dosyć tutaj interesujący, ponieważ to jest klub, do którego każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Z tego, co widziałem u was na stronie, każdy może stać się częściowo menadżerem, nawet właścicielem procentowo klubu.
14: Tak, mamy stowarzyszenie, tak? Czyli każdy chętny może wstąpić do tego stowarzyszenia. Mamy składki członkowskie, to jest duża część naszego budżetu, czyli chłopaki, którzy grają, trenują, składają się na to wszystko, czyli właśnie głównie wynajem boisk, sędziowie, sprzęt, który musimy kupić raz na czas, nowe piłki się zużywają, lebijki się zużywają, znaczniki się gubią i tak dalej. Trener, pomoc medyczna, takie rzeczy około meczowe, do tego pieniądze za bycie w związku, czy jakieś kary za kartki i tak dalej, też to musimy pokryć. Druga odnoga to sponsorzy, mniejsi, więksi, którzy czasem się pojawią. Mamy część ze sponsoringu, czy jakieś mecze, mamy sponsor meczu, no ale głównie opieramy się na tych składkach członkowskich. I tak jak chciałbyś wstąpić do naszego stowarzyszenia, to składka członkowska dla niegrających jest 20 zł bodajże, dla grających jest 150. I też chciałbym, żeby to wybrzmiało, jak tego będzie słuchało trochę ludzi, bo często spotykamy się z takim przeświadczeniem, że Fajrant ma dużo pieniędzy, bo to wygląda super i tak dalej. Nie, nie mamy dużo pieniędzy, po prostu wydajemy je w najlepszy sposób, jak możemy, plus ludzie, którzy są wokół, ludzie, którzy się tym zajmują, po prostu robią świetną robotę po godzinach, żeby to wyglądało tak, jak to widzicie na social mediach. Wejdźcie sobie, mamy Marcina, social media ninja, który o to dba. Mamy grafika Piotrka, przepraszam, Pawła, bo Piotr to jego brat, który gra, którzy to też robią pro bono, więc no mówię, to wszystko jest robione z głową, za to, co mamy, tak jak możemy, tak jak się uczymy, bo też, jak się domyślasz, nigdy nie prowadziłem klubu piłkarskiego, jest to pierwszy, zakładam, że ostatni, ale próbujemy to jakoś spiąć, żeby to wyglądało fajnie, no cały czas będę powtarzał, no po prostu się lubimy.
13: Powiedzmy sobie szczerze, Fajrant wygląda fajnie i ta oprawa jakby pozameczowa wygląda naprawdę profesjonalnie, biorąc pod uwagę poziom, na którym gracie, bo jednak jest to siódma liga, jeżeli się nie mylę, więc ta kwestia wizualna jest tutaj bardzo mocna. Chciałem się was w takim razie zapytać, jak to wygląda od tej strony piłkarskiej, no bo tak jak wspomniałem, siódma liga, ostatni sezon, środek tabeli.
14: Tak, wrócę do początków, czyli jak zakładaliśmy klub, nie myśleliśmy o awansach i tak dalej, wiadomo, fajnie by było, ale jakby spotykając się tam na początku, no chcieliśmy po prostu, powtórzę jeszcze raz, spędzać fajnie czas. Okazało się, że ekipa, która przyszła, jest dużo lepsza niż spodziewaliśmy, no bo nie chcę zabrzmieć jakoś nieskromnie, czy jakoś buńczucznie i tak dalej, ale wiem, że część chłopaków przychodzi do nas właśnie dlatego, że wie, że tu jest trochę inna atmosfera. Są chłopaki, którzy naprawdę mogliby grać sobie i za, powiedzmy, 100 zł, czy jakoś gratyfikację finansową w innych klubach, czy w A-klasie, czy nawet w wyższych ligach, bo mamy takich chłopaków, ale po prostu są tutaj dla tej tak naprawdę atmosfery i tego, jak to wszystko wygląda. Próbujemy, żeby to wyglądało tak. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Sami nie wiemy, co będzie dalej, bo jakby jesteśmy, jak to nasze społeczeństwo, kadrą starzejącą się, więc nie wiemy, co będzie z nami dalej. Mamy jakieś plany na kolejne wyjazdy, ale no tak pokrótce tak to wygląda.
13: Wyjazdy to jest też ważna rzecz w Fajrancie, z tego, co wyczytałem, ponieważ dużo jeździcie i to nawet za granicę, bo gracie też za granicą jako klub z siódmej ligi polskiej.
14: Tak, znaczy jeździmy głównie za granicę, bo byliśmy jeszcze chyba w Krościenku nad Dunajcem, ale to było tak między sezonami, a tak, no to od jeszcze przed pandemią byliśmy na Słowacji, zagraliśmy mecz z drużyną, gdzie przejeżdża pociąg przez boisko, taka kolejka, super, no i tak ułożyliśmy, zagraliśmy mecz o tej, żeby przejechał ten pociąg, byliśmy w Belgradzie, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy derby Belgradu, byliśmy w Czechach, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy Slavię, Pragę, chyba jak robiła mistrza nawet, byliśmy w Manchesterze na meczu United na Old Trafford i zagraliśmy mecz i teraz byliśmy na Cyprze, obejrzeliśmy dwa mecze cypryjskiej ekstraklasy i zagraliśmy mecz, tak, więc to jest coś, co to pewnie nas wyróżnia, no mówię, nie sztuką jest kupić sobie bilet, polecieć na Serie A, no bo to też robimy, bo lubimy, no ale znaleźć jakąś drużynę gdzieś, która chce zagrać i to zorganizować, to jest tam jakieś wyzwanie, ale no na razie obyło się bez ofiar wszyscy są zadowoleni, jeździmy po 20 kilku, więc no to chcemy utrzymać, bo no to jest coś, czego sobie nie możesz kupić i ja chcę jechać zagrać mecz gdzieś, tylko jednak to jest coś, co robimy, lubimy i nam to wychodzi.
13: Jaki jest największy klub, z jakim graliście?
14: Największy pod kątem jakby umiejętności, najlepszy.
13: Tak pomiędzy rozpoznawalnością a umiejętnościami.
14: Wiesz co, szukamy też takich klubów z niskich lig, wiadomo, nie chcemy pewnie żadna lepsza drużyna by z nami nie grała, poza tym też nie chcemy, no bo to byliśmy na Słowacji, zostaliśmy chyba 7-0, pograliśmy jakąś piątą czy czwartą ligę, takie byki były. No na boisku było ciężko. W Belgradzie była taka dosyć rozpoznawalna, chyba w Belgradzie była najbardziej rozpoznawalna drużynka. No ale tak to mówię, no szukamy gdzieś tam po znajomościach, tak? W Pradze mieliśmy znajomego od naszego byłego członka zarządu Szczepana, który też ma swoją drużynę, to z nimi zagraliśmy. W Manchesterze graliśmy z drużyną, która kiedyś była w Krakowie, graliśmy z nim jakiś mini turniej. A na Cyprze, to też świetna historia, pewnie będzie długa. Jak w Belgradzie zwiedzaliśmy stadion, to poznaliśmy tam Cypryjczyka, który tak się zajarał naszym projektem, że był na naszym meczu później w Manchesterze. Teraz, w poprzednim roku byliśmy na takim turnieju charytatywnym, też możemy później do tego wrócić, we Wrocławiu co rok jeździmy. I tam wylicytowaliśmy, że Patryk Lipski, czyli profesjonalny piłkarz, z nami zagrał w zeszłym roku i mu obiecaliśmy, że pojedziemy do niego na Cypr obejrzeć jego mecz. No i to się wszystko spięło, że ten Cypryjczyk nam pomógł znaleźć drużynę. Michał od nas z nim miał kontakt, Patryk też grał mecz, więc obejrzeliśmy Krychowiaka Lipskiego, zagraliśmy mecz, więc jakoś to się wszystko spina.
13: Pociąg mnie zaintrygował, bo jeszcze nie zdążyłem spytać. Przejeżdżał pociąg i co? Mecz się zatrzymał?
14: Znaczy to jest tak, wiesz, jakbyś miał trybunę i między trybuną a boiskiem jest kolejka wąskotorowa. I ona po prostu sobie masz linię boczną, mamy trybuny i między tym jest kolejka wąskotorowa. No to bardziej, no wiadomo, że nie pociąg relacji Szczecin-Przemyśl, tylko po prostu taka kolejka wąskotorowa. Jest tam gdzieś na naszym Facebooku, czy nawet mamy, tego to chyba nawet na YouTubie mamy, jak wpiszesz Fajrant Słowacja, to powinien je znaleźć.
13: Minęło 7 lat od założenia klubu, klub młody. Co się zmieniło przez te 7 lat? Od momentu, kiedy klub powstał, do teraz, do tego momentu, w którym jesteśmy.
14: Zmieniła się na pewno skład zarządu, osoby, które działają, jakiś tam trzon jest. No ja tu jestem od pierwszego treningu, od pierwszego jakiegoś spotkania i zmieniło się, myślę, no dużo się zmieniło, wiesz, przez 7 lat się człowiek zmienia, dużo się mogło zmienić po drodze. Była pandemia, wybuchła wojna i tak dalej, więc życiowo też się każdemu pozmieniało, porodziły nam się dzieci, pobraliśmy śluby, pobudowaliśmy domy, więc z tych czasów studenckich nagle ktoś został, już pracuje na pełny etat, więc życie też nam się pozmieniało, na pewno dojrzeliśmy i też nawet te wyjścia nasze, które dawniej były bardzo huczne po każdym meczu, to już teraz widzę też, że to, no ale taka jest kolej rzeczy tak naprawdę, wszystko się zmienia. W klubie zmieniliśmy no trenerów kilkukrotnie, podejście do tego, bo też mieliśmy takie bardzo luźne, później było za bardzo spięcie na wynik. Myślę, że teraz jest taki moment tego klubu, że w sumie jak zostawałem prezesem, to nawet nie marzyłem, żeby to wyglądało tak, bo mimo, że się czasem wkurzam i na chłopaków, i na siebie, że ktoś nie przyszedł, ktoś czegoś nie dowiózł, czy nie ma na coś czasu, to na koniec dnia to po prostu sprawia radość i frajdę bycie w tym klubie i robienie tego klubu.
13: Ta frajda wychodzi na to, że jest troszkę taką opowieścią po prostu o kończeniu życia studenckiego i wchodzeniu w takie życie dorosłe, co?
14: No mniej więcej tak, no ja już byłem po studiach, jak się fajna zaczynał, ale no parę chłopaków jest jeszcze młodszych, ale no może tak powiedzieć, że wiesz, tutaj ktoś, kto marzył o byciu piłkarzem, już przestaje marzyć, zaczyna się dorosłość, nie chce już gdzieś tam być 3-4 razy w tygodniu na treningu, tutaj mamy 2 treningi w tygodniu, no bo mówię, jesteśmy cały czas amatorami, ale no jest to jakaś część w tym momencie mojego życia, która sprawia mi dużo radości i no i po prostu jest to coś, co na pewno na stare lata będę wspominał, mam nadzieję, że przyjdą młodzi, którzy to wezmą, też nie jestem jakimś staruchem, ale przyjdzie czas, że już nie będę na boisku pewnie chciał być. Fajnie jakby przyszli młodzi, którzy by to wzięli, a ja z chłopakami, którzy to zakładaliśmy, za 10-15 lat byśmy siedli na jakichś trybunach i oglądali Fajrant w akcji.
13: Mija 5 lat, od teraz gdzie będzie Fajrant Kraków? W którym miejscu?
14: Za 5 lat? Ja będę miał 39 lat. Gdzie będzie Fajrant? Chciałbym, żeby wyglądał tak jak teraz, niekoniecznie żebym ja był prezesem, jakby ktoś się znalazł, kto to przejmie, byłoby super, ale żeby nadal sprawiał radość tym, którzy go tworzą.
13: Jak się zaczęła twoja przygoda z Fajrantem?
16: Mateusz Wójcik, na początku swojej kariery byłem defensywnym środkowym pomocnikiem, a teraz bardziej gram na środku obrony. Myślę, że to jest moja aktualna rola. Przy znajomych i to było już parę dobrych lat temu. Myślę, że gram dłużej w Fajrancie niż jakby połowa historii tego klubu, bo jak dobrze pamiętam, w 2017-18 został założony. Ja przyszedłem w 2020 na jak skończyłem studia, miałem parę znajomych. Zobaczyłem po socjalach, że jeden, dwóch zaczął grać w Fajrancie. Ja też szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mogę się poruszać, bo w latach swoich, że tak powiem, studyjnych, licealnych grałem w piłkę, ale jak skończyłem studia, to przestałem. Chciałem wrócić. Koledzy mnie zaprosili tutaj. No i zostałem.
13: Ile masz lat tak w ogóle?
16: Teraz 34.
13: Jak wygląda gra w 7. lidze polskiej? Czy tu
17: tutaj jest poziom?
16: Zależy. Często jest i często też nie ma. Zależy, gdzie trafisz, zależy na jakim boisku grasz. Jest bardzo zróżnicowanie. I to pod każdym względem. Pod względem technicznym, taktycznym, pod względem jakby zachowania ludzi. To też jest super ważne. Niektóre drużyny są bardziej takie do gry, do rywalizacji, a niektóre są takie, czy nie chciałbyś z nimi grać drugi raz.
17: Rozumiem. Czy ale także bardzo kopią po kostkach, czy raczej tak po prostu nieprzyjemnie się na nich gra?
16: Nieprzyjemnie. Pewnie słyszałeś naszą historię z wyjazdu, gdzie tam jeden z naszych zawodników dostał kamieniem, ale to jest ewenement, że tak powiem. Raczej większość drużyn, z którymi gramy i też mamy dużo takich już boiskowych, przyjaznych drużyn, z którymi się dobrze rywalizuje, fajnie się z nimi gra, więc myślę, że to jest taka zasada Pareto, 80-20.
17: Macie jakieś zgody? Zgody, kosy, układy?
16: Tak jak, wiesz, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, że są takie kluby, z którymi się bardzo dobrze dogadujemy, więc mogę to nazwać zgodami. Są takie kluby, z którymi się gorzej dogadujemy i to też można nazwać kosami, ale na pewno to nie jest ten poziom, że tak powiem, jakiś tam kibicowski czy coś, bardziej takie docinki.
3: Z przedstawicielami Fajranta Kraków rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. Ten charakterystyczny budynek z czerwonej cegły zna każdy krakowianin. Przez dekady odbywały się tam wydarzenia sportowe, uroczystości patriotyczne i charytatywne, a z jego sal gimnastycznych korzystał Klub Sportowy Krakowia. Mowa o budynku Sokoła, czyli siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 2020 roku neogotycki budynek przy ulicy Piłsudskiego przeszedł kompleksową renowację i odzyskał swój dawny blask.
18: Historia jest skomplikowana. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, Oddział Muzeum Krakowa. Budynek, który widzimy, to nie jest ten budynek, który powstał chociażby. Jest to jeden z bardzo ciekawych przykładów, bo w zasadzie jest to pierwsza hala sportowa na terenie Krakowa, jaką mamy. Budynek powstał pod koniec XIX wieku i tak jakby w dwóch fazach. W 1886 roku w ogóle powstało Towarzystwo Sokół w Krakowie i 3 lata później wybudowano jego gmach. Wybudowano go zresztą w ekspresowym tempie, ponieważ taka hala została wybudowana w ciągu kilku miesięcy. Zaczęli budować w maju, a w listopadzie już była oddana do użytku. Czasem sobie wyobrażamy, że jak coś było dawno temu, to musiało wszystko długo trwać, a tutaj się okazuje, że jeżeli chodzi o budowy, to jednak ci XIX-wieczni budowniczowi działali dużo szybciej niż ci nasi współcześni. Budynek, który powstał, składał się jakby z dwóch części. Składał się z hali sportowej, która jest zachowana do dzisiaj jako ta część zachodnia, czyli ta bliżej alei. I do tego była taka mniejsza dobudówka, w której znajdowały się szatnie, kancelaria i tego typu pomieszczenia. I one były zwieńczone taką charakterystyczną sygnaturką, czyli taką malutką wieżyczką, która była na szczycie dachu. No, ale dosyć szybko się okazało, że ten budynek jest jednak za mały na potrzeby rozwijającego się Sokoła, kolejnych sekcji Sokoła, które się pojawiają, jak na przykład łucznicy nie mieli gdzie trenować, no i trzeba było coś z tym budynkiem zrobić i 5 lat po jego wybudowaniu trzeba go było rozbudować i to ta część, którą mamy teraz, ta wschodnia część, która jest dostawiona, jest taka troszeczkę szersza, to jest właśnie to, co zostało dobudowane. Szatnie tam zostały, ale też pojawiły się różne inne pokoje, między innymi właśnie sala ucznicza, która ma formę takiej podłużnej kiszki. No jak to dla uczników, strzelnica w końcu.
19: Zatem kto zaprojektował ten budynek i z czego jest znany jego architekt?
18: No skoro mamy dwie fazy, to mamy też dwóch architektów, czy w zasadzie budowniczego i architekta. Kiedyś rozróżniano te dwa terminy. Pierwszą osobą, która budowała pod koniec lat 80. był Karol Maksymilian Knaus. Dzisiaj raczej zapomniana postać, jeżeli chodzi o tych krakowskich budowniczych. A szkoda, bo to był świetny facet. Zaczynał swoją pracę przy restauracji sukiennic, pracował u Prylińskiego, natomiast później właśnie zajął się w dużym stopniu konserwacją zabytków, co było tyle śmieszne, że konserwował głównie kościoły katolickie, a sam był protestantem. Natomiast no, też popełnił troszeczkę kamienic, troszeczkę willi, z takich najbardziej charakterystycznych przykładów jego zabudowy. To jest willa, która jest na rogu ulicy Sebastiana i ulicy Bogusławskiego, to jest zresztą jego dom własny. Jest na Ditla taka potężna kamienica, bardzo szeroka, w której środkowej części jest taka płaskorzeźba z żaglem. Na tym żaglu możemy zobaczyć litery KMK, Karol Maksymilian Knaus. To był też jego budynek, który do niego należał i on po prostu czerpał dochód z wynajmu mieszkań, które tam były. Takich kamienic w różnych miejscach jeszcze było więcej, ale do takich bardzo ciekawych realizacji Knausa należy też Modrzejówka. To osiedle robotnicze. Właśnie nie dworek Heleny Modrzejewskiej, tylko osiedle robotnicze, które przy nim powstało. To również jest jego dzieło. No i mamy rozbudowę z 1894 roku. Tutaj w wkracza Teodor Talowski. To już taka bardziej kojarzona postać ze względu na te jego bardzo fantazyjne kamienice. Dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą, dom pod osłem. I tu mamy fajną sytuację, bo mamy zabudowę Talowskiego przy ulicy Retoryki. Mamy właśnie od Festina Lente, którą zaczął budować w 1897 roku, aż po dom pod śpiewającą żabą z 1891. I potem zwieńczeniem takim jest właśnie to, że jest sokół po drugiej stronie przez niego zbudowany. Tutaj jest... To nie jest jedyna sokolnia, którą Talowski zaprojektował, bo chociażby w Jarosławiu, w Wadowicach też były przez niego sokolnie zaprojektowane. Natomiast tutaj była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ się musiał dokleić do istniejącego budynku. I postanowił zrobić to w zgodzie z tym, co zaprojektował Knaus. W związku z czym jakby dzisiaj nie odczuwamy, że to są jakby dwa osobne budynki robione przez dwie osobne osoby. On tutaj się bardzo mocno dostosował, no aczkolwiek właśnie my z Krakowa go znamy przede wszystkim z kamienic.
19: To może wróćmy do tej naszej krakowskiej sokolni i przypomnijmy, jak wygląda ten okazały i charakterystyczny jednak budynek znajdujący się w samym centrum Krakowa.
18: Mamy do czynienia z budynkiem, no takiej konstrukcji halowej, chcąc nie chcąc, jako że jest to hala sportowa. I on się właśnie składa z takich jakby dwóch stojących, przyklejonych do siebie budynków. Jeden jest troszeczkę szerszy i dochodzi nam do chodnika, drugi jest od tego chodnika troszeczkę cofniejszy. Ta szersza część wschodnia to jest właśnie ta dobudowana przez Talowskiego. Natomiast ta zachodnia, ta cofnięta od ulicy, to jest ta część oryginalna. I jeżeli się cofniemy do końca XIX wieku i myślimy o tym w ogóle, jak budynki były projektowane, to musimy pamiętać o tym, że wówczas nie było w Krakowie światła elektrycznego. Poza pojedynczymi budynkami. Było oświetlenie gazowe, co najwyżej. No ale to oznaczało, że jeżeli można było wykorzystać światło dzienne, to trzeba to było zrobić. No i oczywiście hala Sokoła jest oświetlana właśnie głównie tym światłem, które wpada przez wielkie neogotyckie okna, które tam mamy. No i żeby jeszcze tego światła było dużo, to one są normalnie przeszklone, nie mamy tam witraży. No i mamy tutaj dobrą sytuację.

0: Tycką. Jest to budynek wykończony czerwoną cegłą. No i takich budynków, powiedzmy, kamienic nie mamy za dużo takich neogotyckich, ale mamy dużo kościołów, no i mamy na przykład budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które są w tym stylu. Także tam mamy świątynię religijną, mamy świątynię nauki, a tutaj mamy świątynię sportu i patriotyzmu. Więc też jakby dobór architektury do tego pasuje. Jest jeden fajny detal, na który warto jest zwrócić uwagę. Tutaj musimy sobie podejść do ściany wschodniej. Trzy freski się znajdują, takie złocone. Natomiast my sobie musimy popatrzeć na same narożniki ścian. Zobaczymy tam kotwę. To taki element budowlany, który nam spaja różne części budynku. Natomiast była moda, żeby te kotwy miały różne ładne kształty, jakieś zawiasy, różne dziwne rzeczy się działy. Ale tutaj Talowski wpadł na pomysł, dogadał się jakoś z kowalem, który to potem wykonywał, z fabryki Goreckiego, że da się coś takiego zrobić. Jeżeli my sobie popatrzymy na tego Esa Floresa, to zobaczymy, że tam jest napis Sokół w tym zrobiony. Mamy dużą literę S i mniejsze litery w to popisywane. I to jest znak graficzny, którym Sokół się posługiwał w swojej papeterii. I tutaj się coś, co było na papierze, udało się przekuć i to dosłownie w żelazo. W związku z czym no, mamy budynek, na którym jest też trochę takich drobnych smaczków. Warto się przy nim zatrzymać i warto ich poszukać.
1: Zatem może przypomnijmy, bo to jest dla mnie i myślę, że dla wielu Krakowian swego rodzaju fenomen, bo rzadko się zdarza, żeby kamienica cały czas była wykorzystywana z pierwotnym przeznaczeniem, prawda? Cały czas jest zajmowana przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No to w końcu też ważne miejsce dla naszej historii lokalnej, nie tylko.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak szczęśliwie większość budynków jest wykorzystywana zgodnie z pierwotną funkcją. No nie wiem, Wawel nie jest wykorzystywany, bo króla już nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o tą zabudowę XIX-wieczną, zmienia się troszeczkę to, jak to wykorzystujemy, w tym sensie, że niestety mamy głównie, powiedzmy, w centrum najem krótkoterminowy, ale dalej spełnia to jednak w pewnym sensie formę quasi mieszkalną. No natomiast tutaj mamy o tyle budynek, jakby trudno byłoby go zaadaptować na coś innego, chociażby właśnie ze względu na te dziwne sale, które tam są. No zresztą nawet jeżeli Sokoła nie było, bo on został zlikwidowany po II wojnie światowej, czy w zasadzie jeszcze w tym okresie okupacji, to mieliśmy salę sportową, no to ta sala sportowa dalej była tak używana. Od lat 60. późnych Krakowia używała hali Sokoła jako swojej hali, no i później ona na początku lat 90. wróciła do odtworzonego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w związku z czym cały czas temu służy. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze taka rzecz, że to nigdy nie była wyłącznie sala sportowa. To była duża sala, która mogła służyć do różnych innych rzeczy i wszystkie jakieś obchody patriotyczne mogły się tam odbywać. No, bale, na których zbierano pieniądze na różne okazje, nie tylko na Sokoła, ale różne akcje charytatywne też się mogły tam odbywać. A w tej chwili na przykład tam się odbywają targi różnego rodzaju. Sam pamiętam takie bardzo fajne targi z mody vintage, które właśnie tam były. I zresztą tam miałem okazję opowiadać o historii tego budynku i o historii Teodora Talowskiego.
1: W internecie można obejrzeć archiwalne zdjęcia z powodzi, które nawiedzały Kraków na początku XX wieku. No i wylew Wisły był na tyle wówczas wielki, że woda sięgała na tyle wysoko, że krakowianie poruszali się łodziami wzdłuż Piłsudskiego. A nie bez powodu przytaczam tę historię, ponieważ kilka lat temu, latem, cały budynek przeszedł kompleksową renowację.
0: Którąś kolejną, byśmy powiedzieli. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że zaraz za Sokołem była rzeka. Bo tam, gdzie jest w tej chwili brama na parking obok Sokoła, to tam wypływała Rudawa. Ona została przeniesiona do tego obecnego koryta, tam pod Norbertanki, dopiero w latach 1910-12. I z Rudawą był ten problem, że kiedy wzbierała woda na Wiśle, to ta Wisła się Rudawą wlewała do Krakowa. To nie wylewała Rudawa sama z siebie, tylko właśnie Wisła gdzieś tam uciekała. No i niestety cały Nowy Świat i częściowo Piasek, czyli te dawne dzielnice, które się tam znajdowały po drodze, były zalewane i faktycznie pod Kolegium Nowum można było sobie wsiąść w łódkę i dopłynąć na Błonia, łowić ryby. Są ślady tego zresztą na budynku Sokoła. Są na tej starszej części są dwie tabliczki wmurowane, takie mosiężne, które pokazują poziom wylewu Wisły. Jedna znajduje się tak tuż nad ziemią, to jest powódź z 1899 roku, czyli budynek był nowy i już był zalany. I druga, ta taka jedna z większych powodzi z 1903 roku, z niej właśnie pochodzi dużo zdjęć. To jest zresztą powódź, która doprowadziła do tego, że rząd austriacki stwierdził, że jednak sfinansuje budowę wałów przeciwpowodziowej dla Krakowa i Podgórza, wówczas osobnego miasta. No i mieliśmy jeszcze tą powódź w 1925 roku, która też budynek zalała. No w związku z czym oczywiście, chociażby przez fakt, że on też był budowany nad rzeką, w związku z czym te problemy jakieś z wilgocią były, no a też ma już swoje lata, w związku z czym trzeba było przeprowadzić renowację. Tak naprawdę pierwsza taka odświeżenie wyglądu, o tak byśmy powiedzieli, miało miejsce w latach 1909-1910 w ramach przygotowań do odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego. To się sokoli z całego kraju, krajów wówczas zjeżdżali

0: żali i wtedy powstały nowe polichromie, te oryginalne, które malował Antoni Tuch, zresztą ten sam, który malował polichromie w Teatrze Słowackiego, zostały zastąpione projektem Józefa Mehofera. W takich secesyjno-ludowych formach. Niemcy strasznie takich form nie lubili, w związku z czym za okupacji one zostały zamalowane. Natomiast właśnie kiedy zaczęto remont w latach 2000, to między innymi jedną z rzeczy, które wówczas wykonano, było odsłonięcie i częściowe zrekonstruowanie tych polichromii Tucha. Natomiast w części tej dobudowanej przez Stalowskiego, tam też są polichromie w pokojach, na sufitach na przykład. No i cały czas tam od wielu lat trwają prace dookoła budynku, także on zdecydowanie jest teraz odświeżony. Właśnie przywrócono też te freski, które są na ścianie wschodniej, że on naprawdę teraz pięknie wygląda. Widzę, że tam jeszcze jakieś prace są robione, ponieważ obecnie na tej lodzi, o której mówiłem, to są wystawione iglice, które na tym budynku oryginalnie były, także można tam sobie podejść i teraz zobaczyć. Jedna jest na pewno z datą budowy i też jedna jest z godłem sokoła.
1: Może powiedzmy też co nieco, jak to wygląda w środku, ponieważ jednak ten budynek przyszedł kompleksową renowację, jak już wspomniałam, no i też jest warte wspomnienia, co znajduje się w środku, zwłaszcza te piękne sufity, które można obserwować w internecie na zdjęciach.
0: No przede wszystkim tą najbardziej spektakularną częścią, no to jest ta właściwa hala sportowa, czyli to, co cały czas mamy w części wschodniej. Są tam właśnie te polichromie przygotowane przez Antoniego Tucha. Wiedeńczyka swoją drogą, nie przez wszystkich krakowian lubianego. Wyspiański najbardziej go nie lubił, ponieważ miał zamiast Wyspiańskiego wykonywać polichromie do kościoła Świętego Krzyża. W związku z czym Wyspiański niemalże próbował go okraść, żeby mu wykraść projekty. One dzisiaj mogą nam się wydawać trochę dziwne, te polichromie, głównie pod kątem cytatów, które się tam znajdują, które mówią mężności, dzielności i innych sokolskich wartościach. Musimy pamiętać o tym, że to jednak była organizacja patriotyczna, która przez wychowanie takie o charakterze sportowym chciała hartować i ciało, i ducha. Też mówimy o czasach, które są, no nie było państwa polskiego, w związku z czym Kraków był tym ośrodkiem, gdzie to życie kulturalne Polaków kwitło, no w związku z czym ono też to z naszej perspektywy, możemy powiedzieć, że troszeczkę to trąci myszką, zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi poglądów prawicowych, to może na to krzywo patrzeć. Takie były realia epoki. A zresztą obok tego, obok tych haseł sokolich, mamy też cały szereg cytatów z Mickiewicza. Na Mickiewicza już się chyba mniej osób będzie obrażać. Natomiast jeżeli chodzi o te pomieszczenia, które są rzadziej dostępne, no bo to właśnie do tej hali to czasem można wejść w ramach jakichś targów, o tyle z tymi pomieszczeniami mniejszymi jest większy problem z dostępnością. Tam jeszcze nie wszystko jest odnowione, nie wszystko wiemy, co się tam kryje gdzieś pod warstwami farby olejnej. Natomiast no, jest podejrzenie, że właśnie część z tych takich czasami dziwacznych, arabeskowych malowideł projektował właśnie Teodor Talowski w tamtej części. Właśnie między innymi w tym pomieszczeniu, które się znajduje za lodzią. No i też te pomieszczenia są związane chociażby z tym, do jakiego sportu były przeznaczone. Stąd też właśnie od strony północnej, tej najciemniejszej, mamy właśnie takie bardzo długie pomieszczenie, które służyło jako sala ucznicza. Ona ma kilkadziesiąt metrów długości. Ono jest bardzo wąskie, no bo tam dwóch, trzech łuczników sobie stało i strzelało do celu, który był po drugiej stronie pomieszczenia i więcej nie potrzebowali. No i dzisiaj, jeżeli byśmy tam chcieli robić coś innego, no to faktycznie jest lekki problem. No ewentualnie podejrzewam, że można by tam w kręgle grać.
1: To ile tam w sumie jest jakichś sal, których można skorzystać stricte sportowo? Czy da się to oszacować?
0: O, no cały czas budynek jest używany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Oni też prowadzą różną działalność, ale no mamy tam do dyspozycji dwie kondygnacje takich mniejszych pomieszczeń plus piwnice. Sokół pierwotnie posiadał lodowisko takie do robienia na zimę, otwarte. No i była też na przykład zrobiona specjalna szatnia właśnie dla łyżwiarzy.
1: Kto by powiedział, że taki budynek, który no mijamy tak mimochodem do pracy, czy jedziemy tramwajem, czy jedziemy autobusem wzdłuż alei, czy suniemy gdzieś samochodem, taka kryje się za nim historia. Zachęćmy krakowian, dlaczego warto przy tym obecnym tempie życia zatrzymać się za chwilę, albo po prostu przejść spacerem obok tego budynku i go podziwiać.
0: Myślę, że tych spacerów sobie można zrobić więcej, bo mamy aż trzy budynki Sokoła w Krakowie, bo też Kraków się rozwijał przestrzennie. I mamy jednego Sokoła na terenie Nowej Huty. To sobie proszę poszukać, gdzie on jest, bo to takie nieoczywiste miejsce. I był osobny Sokół dla miasta Podgórza. Do dzisiaj zresztą jego sala jest używana jako sala gimnastyczna dla technikum gastronomicznego przy ulicy Zamojskiego. Sam Sokół znajduje się przy ulicy Sokolskiej, no bo gdzież w indziej mógłby się znajdować. W związku z czym mamy co odkrywać. Natomiast to jest właśnie bardzo ciekawy przykład architektury końca XIX wieku, z czasów, kiedy jednym z ważniejszych warunków przy projektowaniu była malowniczość. Coś, czego współczesna architektura jest praktycznie pozbawiona. W związku z czym chociażby dlatego możemy podejść do tego budynku. Polecam jakiś słoneczny dzień, jakieś albo wczesne godziny, albo późno popołudniowe, kiedy mamy takie boczne, mocne światło i pięknie cała ta plastyka budynku nam się objawi ze wszystkimi jakimiś wystającymi elementami.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
4: Cześć, bardzo mi miło.
3: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
4: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
3: agresywny już
4: tak,
3: bardzo.
4: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
3: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
4: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
3: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
4: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje dziś, jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... to jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
3: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
4: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
3: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
4: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
3: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
4: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
3: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają, jako mnie, Julię Rocką?
4: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
3: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
4: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu i gdzieś tam.
3: A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz.
4: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
3: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
4: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
3: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
4: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
3: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
4: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto, jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
3: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
4: Dokładnie.
3: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
4: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
3: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
4: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
3: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
4: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
3: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
4: No niestety
3: tego
4: nie.
3: Backgroundu.
4: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
3: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli gdzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
4: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
3: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
4: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
3: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
4: jak
3: no, trochę kalendarza nie starczy.
4: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
3: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
4: Kiedy płyta?
3: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
4: Tak, wiesz, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
3: parę widelców.
4: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
3: 2027.
4: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
3: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
4: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
3: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
4: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
3: Pełna.
4: Tak, pełna.
3: Moim zdaniem pełna.
4: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
3: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
4: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się. Nie
3: czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
4: Tak, dokładnie.
3: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
4: Dokładnie.
3: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. żeby takie im się rodziły. Na jedzą. Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
4: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
3: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
5: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
6: News.
0: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
5: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
5: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
5: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
5: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
5: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
5: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
5: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
5: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowane, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
5: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
5: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa, a my jako TMI tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
5: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają, które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
5: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
5: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
5: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
5: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
5: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
5: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. Trzy festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
5: Tak, to prawda.
0: i trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
5: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na Mój Pierwszy Raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój Pierwszy Raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie. Okej. Okay. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym. I to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
6: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle To model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
6: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
6: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
6: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. News.
3: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić,

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał,

0: To może jakiś portal krzak i tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: No nie była bardzo szybko, To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten i wydawało mi się, że na drugiej płycie, to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. Nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: Pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
4: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
6: Wrażenia, no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
7: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
8: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
4: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
9: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach i nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bilion. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap okazję w RTV

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ej, tu Dagna, widzisz, dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run, River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 20:60 Teddy Swims w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem.
2: Luzik. Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
4: Radio SK. Reklama. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
11: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
12: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
13: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
14: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy CAD i przetwarzanie obrazu. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
15: będzie ostatnia reklama.
16: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
17: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Kalafior 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
10: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności.

0: Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
6: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
8: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
11: I po reklamie.
12: Kraków na czasie.
13: Witajcie w sobotę. Z Krakowa przenosimy się na moment na Podhale, bo tam czas na ekstremalne sportowe emocje. W Zakopanem startuje dziś głośna impreza Tatra Fest, której patronuje Radio SK. Na najtwardszych biegaczy czeka mordercze wyzwanie, czyli trasa licząca 68 km po tatrzańskich szlakach. To jednak nie wszystko, bo równolegle na Placu Niepodległości najlepsi wspinacze będą walczyć o tytuły w widowiskowych mistrzostwach Europy we wspinaczce na czas. Metę zaplanowano w Parku Miejskim.
14: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
15: No szok, szok.
16: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy przez szpitalu.
14: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
17: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
14: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
18: I jak sobota to?
19: Jest robota do zrobienia!
18: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
20: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
18: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10.
21: Hity na czasie. Radio SK.
18: No i oczywiście Eska robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: i można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
4: i po reklamie.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esce Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilove Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW.

0: teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
10: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
9: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnił mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
11: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy. A jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami. I jak się okazuje, można to robić nawet, kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
16: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
17: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
20: I po reklamie.

0: Antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup, wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Zapraszamy. Sprawia.pl.
10: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Links CGM.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
14: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
15: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
16: Wykorzystaj

0: do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od

0: 15 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkraków.pl. I po reklamie.
1: Kraków na czasie.
2: Amerykańskie samochody, neonowe palmy i retroklimat rodem z lat 80. To już dziś w Forum Horyzonty. Startuje tam wyjątkowa impreza Miami Vice pod patronatem Radia SK. Nad samą Wisłą, z widokiem na Wawel, będzie można poczuć kultową amerykańską estetykę. Prawdziwe szaleństwo rozpocznie się jednak po zmroku. Nocną część imprezy od godziny 22 przejmą specjaliści od elektroniki, a gwiazdą wieczoru będzie duet Rysy.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
4: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
3: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było, okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
5: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
3: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
6: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii i wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK. Wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
5: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Polędwiczka wieprzowa 25,99 za kilogram. Pomidor malinowy 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
17: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o trzeciej w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej trzeciej.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Karniaki Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: No bella, same fajne rzeczy.
0: Bella ciao w twoim
2: stylu. Bella ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio
3: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje.

0: Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 x 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 x 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Zapraszamy. Sprawia.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackrakow.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem, można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi, jaki w ogóle mamy dzień. Przykład, bardzo proszę. Dziś przed nami mecze, najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalnie, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: My heart skips a beat. Oli Morse, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalne Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideas.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackrakow.pl.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
17: I po reklamie.

A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na eskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
10: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
11: A te najlepsze mają ich wiele.
10: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
11: To dobre strony Krakowa.
10: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
12: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
10: Zapraszamy. Sprawia.pl.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Skończyłeś studia wyższe i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Postaw na jakość kształcenia i doświadczoną kadrę. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, gospodarka odpadami, zarządzanie chemikaliami, zamówienia publiczne, audyt energetyczny budynków. Szczegóły na www.cj.pk.edu.pl. Możliwość uzyskania dofinansowania.
16: I po reklamie.
17: Kraków na czasie.
18: Krystian Nis, choć to wydarzenie dopiero za tydzień, warto już teraz zaplanować wyjątkowo wczesną pobudkę. 21 czerwca na Kopcu Krakusa odbędzie się 24. edycja Podgórskiego Wschodu Słońca. Bladym świtem o 4.15 rano uczestnicy spotkają się, by wspólnie odliczać do momentu, w którym słońce wzejdzie idealnie nad Kopcem Wanty. Ma to sprawdzić dawną celtycką legendę. Dla wszystkich wytrwałych rannych ptaszków będą certyfikaty i poczęstunek.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się

0: przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
1: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
0: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
2: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
0: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
3: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was. Gram Mati Fuczyło. To jest Eska, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School, 4 pory roku Weste, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio Esko. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamal i Policeman w Radiu Jaska, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z 7 czy 8 wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
2: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
3: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: I po reklamie.
9: SK.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marisaj. Odkochaj, my was kochamy. Hity na czasie i gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo, a dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. Radio SK. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: aplikacji i na ccc.eu.
1: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
20: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
19: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
21: Luzik.
22: Arbuzik.
19: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
22: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
23: Ja też się super bawiłem.
24: Ja się dobrze bawiłam.
22: Z tymi nagrywkami, wideo.
19: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
22: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
19: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
22: Tak.
19: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
22: Tak, bardzo.
19: Jesteś za?
22: Tak, żeby wszyscy słuchali.
19: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie SK na Instagramie.

Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane Plan B, a tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy, Mati Fuczyło, cześć!

0: This is the life, Amy McDonald. Wester, 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze, wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Kuba Mizalia i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu. To tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Radio SK. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
15: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
19: I po reklamie.

0: już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę.

0: deale z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
7: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
6: Zaraz wszystko wyjaśnię.
8: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
10: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
11: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
12: I po reklamie.
13: Kraków na czasie.
14: Już w tę niedzielę wielkie otwarcie Perun Parku na Zakopiańskiej Olczy. To będzie gratka dla fanów elektrycznych jednośladów. Czeka nas wielkie show.
15: Strefa Eski, nasi prosi, nasze Perun Girls, coś na ząb, możliwość jazd testowych dla najmłodszych, dla średnich i starszych.
14: Mówi Marcin, właściciel Perun Parku. Impreza zaplanowana jest od godziny 11. Szukajcie nas na miejscu, bo wydarzeniu patronuje Radio Eska.
16: Muzyką się żyje.
17: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
18: The song I Knew It, I Knew You came about.
17: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie Eska Toy Story Radio, które czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Eskobar Up 20 tymczasem jest już gotowa na lato.

numerem 1 na ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty masz na miejscu 3. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaya i Liwki, Mighty'sa i Aliena, czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gimi, Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę. Minuty po 16:00 zaczynamy z hitami na czasie. Mam ich dla was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć! Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów.

0: Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: I właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w Esce, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w Esce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sonny Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. Radio SK. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
7: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć.

0: Euro AGD.
1: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
6: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Kraków właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Kraków.
11: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
14: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
18: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
17: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
18: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armin Van Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face

0: Van Burenem ściągnęliśmy Johna Summita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Baim. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matifu czyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się staram.

0: I dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra Talk to you. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak. Nie no, to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
4: Czekaj, posłuchaj mnie.
6: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
24: I po reklamie.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę? Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Weste.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
11: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
13: Hej, maniacy dwóch kółek! Od 12 do 14 czerwca wpadajcie do Kluszkowiec na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. 70 namiotów ze sprzętem, ponad 200 rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy. Partnerem tytularnym festiwalu jest Województwo Małopolskie.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: I co, zapisałeś się już na studia?
16: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
15: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
16: Brzmi jak miejsce dla mnie.
17: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
18: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
19: I po reklamie.

To Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18. A na SK-owym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko? Wszystkie marzenia. To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przyjmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezent

0: które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na idei.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
3: I po reklamie.
4: Kraków na czasie.
5: Wielki wodny happening powraca na Wisłę. Już w niedzielę, 21 czerwca, krakowianie i turyści przepłyną rzekę na kajakach, rowerach wodnych oraz specjalnie zbudowanych tratwach. Tegoroczna wodna masa krytyczna wystartuje o godzinie 13 przy ujściu Rudawy przy ulicy Kościuszki, a wielki finał z koncertem z udziałem artystów z Norymbergi zaplanowano na Bulwarze Podolskim. Zbiórka uczestników rusza od południa. To 21 czerwca.
6: Muzyką się żyje.
7: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
8: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
9: Co tam się będzie działo?
8: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
7: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tour zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
7: Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są hity na czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty. Ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzie Man i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, święto dobrych rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wicilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny. Do 22 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym

0: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
2: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze!
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku

0: osiągnął?
1: Wygrałam w Cherry Money!
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych! Graj i wygrywaj w punktach lotto!
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
14: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
13: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
14: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
13: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w wyskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na sk.pl.
15: Impreska.
16: Impreska.
15: Impreska.
16: Impreska.
15: Impreska.
13: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 19:02. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie, bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał. My z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę. Mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
10: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
11: I po reklamie.
12: SK.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja, tak jak Łukasz i Marta, robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy! O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce czerwca.

0: bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
3: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie.
9: Już jutro Plac Wszystkich Świętych oraz Pałac Wielopolskich otwierają swoje drzwi dla mieszkańców. O godzinie 11 ruszy dzień otwarty magistratu. Będzie masa darmowych atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się interaktywne spektakle dla dzieci, pokazy iluzji oraz wyjątkowe spotkanie muzyczne z Sinfonietą Krakowią w tajemniczym ogrodzie. Świętowanie zakończy widowisko cyrkowo-teatralne pod tytułem Marionetka w wykonaniu Teatru Ognia Los Fuegos.
10: Muzyką się żyje.
11: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
12: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
11: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
13: Luzik.
14: Arbuzik.
13: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
14: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
15: Ja też się super bawiłem.
16: Ja się dobrze bawiłam.
14: Tymi nagrywkami, wideo.
13: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
14: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
13: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
14: Tak.
13: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
14: Tak, bardzo.
13: Jesteś za?
14: Tak, żeby wszyscy słuchali.
11: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
11: Minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także przygotowałam.

Wanie się do imprez, więc zapraszam. Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę, będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkocha i tak wam gramy w Radio SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało

0: Ekspres i Radio SK.
1: Zapraszam na Dnicze Ladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Kraków na czasie. Mieszkańcy Kozłówka mogą już szykować się na wielkie sąsiedzkie świętowanie. Jutro od godziny 15 na parkingu przy basenie przy ulicy Facimiech odbędzie się piknik rodzinny. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji poza sceną, w tym Luna Park, warsztaty i kącik plastyczny. O oprawę muzyczną zadba kapela góralska Folk Power, a absolutną gwiazdą wieczoru będzie zespół Krawczyk Show, który zaprezentuje największe hity Krzysztofa Krawczyka.
7: Muzyką się żyje.
8: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przyjmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alieni Mighties.
8: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
9: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
8: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dydła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
10: Imprezka.
8: Imprezka. Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno bier szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Zedd.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrosty hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

0: Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Canopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: I po reklamie.
4: Numer 1 w Krakowie.

0: Reklama. Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w pracy.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Táto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

malować obrazy, nie na mnie obrazić się pośle ją na wybiegi lens i jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: wieczór.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: I feel by the wayside, like everyone else.